psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

zły CBS-ie. Wróż, bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
11: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
10: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
12: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt, tak.
10: I z jakich powodów?
12: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
10: A powiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takiego?
12: To znaczy, bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają. I to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest coś, co kompletnie nie jest. Wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle, I że to jest jakby bardzo powszechne nadal. Coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
10: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
13: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu też średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
10: Czy spotkałeś się z hejtem?
14: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo mam, ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
10: Ale jest ten hejt w ogóle?
14: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim, to na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem, czasem mówią wyjechać gdzie-niebyś, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi, ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotkałem się, nigdy z takim nie spotkałem się.
15: No w mediach to no, tak, w mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób, ale też często na TikTok zauważam, że dostaję hejt takie osoby, które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
10: Przypadkiem w sensie?
15: Przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
10: A tak w realu hejt jest wokół was?
13: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
15: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz, powie jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie, tak mi się wydaje.
10: Hejtover. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
16: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać, bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. sportu. Dlatego podstawowa szkoła, bo trzeba zaczynać od samego, od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
17: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hate Over przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać, po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
10: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
17: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy w tej kampanii wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest. Bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach. Ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
10: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o tej skali hejtu cały czas?
17: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych. Ogromne zainteresowanie autobusem, dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia, były zaangażowane. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w zoo jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
10: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
18: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
10: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
18: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wyśle się taka słuchawka i może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego odpowiednia.
10: Jakie jest zainteresowanie?
18: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
10: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
18: W ramach Zdalnego Psychologa? Tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach Zdalnego Psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują te psycholodzy, są problemy dorastania. Problemy w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
10: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: No hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROF Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
20: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
19: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie, albo
20: jakiś znajomy jest w line-upie.
19: Albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
20: Dokładnie. I tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
19: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam, to co to, to były Czechy?
20: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
19: Okay.
20: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
19: Okej.
20: Okay. W ramach działań Czyli WROF-a, jeszcze? Ale może nie konkretnie na WROF-ie w tym roku.
19: Więc Dolny Śląsk.
20: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
19: Wiadomo, bo teraz ta mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
20: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę, pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być około 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, że takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
19: Ja kojarzę, dlatego, że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROF-ie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona... specyficzna.
20: Intensywna, powiedziałabym.
19: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie oczywiście. Jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
20: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk... Chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
19: Mieszanka.
20: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
19: W końcu mamy rap.
20: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
19: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
20: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock. Ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
19: Słuchałam i zgodzę się z tym. Jest.
20: Dziękuję.
19: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego. Że to... dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
20: Dokładnie, tak można właśnie to na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa. To będzie indie. i to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
2: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
20: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rock. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie, trochę mało hip-hopu i rapu wiem, ale jest.
2: Tak, chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
20: Tak, my to widzimy i generalnie...
2: Na ZC też widzieliście.
20: Dokładnie, na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
2: Tych zgłoszeń, no bo

0: kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
1: ale jest aż każdy 15, coś znajdzie dla siebie. Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość, i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
0: Dokładnie, i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
1: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem. Tak, myślę, że każdy zna ten problem też.
0: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na Werofie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
1: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów to też fani, no to właśnie przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
0: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
1: No, czyli przed Bożym Ciałem.
0: Można połączyć z dniem dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
1: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
0: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
1: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym mieście czy regionie.
0: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół, nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
1: jest
0: z nami być.
1: Jest co robić.
0: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę, że tutaj szukam naprawdę słuch.
1: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym Wrofie, rozmawiając wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając skończyłam Wrofa koło 1:00, 2:00 mniej więcej, o tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy jak wspominasz znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
0: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie zajaw
1: Ola Kubera, organizatorka WROFA, czyli festiwalu

0: dla dolnośląskich artystów i, jak słyszeliście, ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału w evencie. Osobiście również Wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym WROF-ie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam branie udziału i pamiętajcie, że same koncerty są darmowe, a na konferencje, czyli te między innymi warsztaty, trzeba zakupić bilet. WROF rusza 29 maja i potrwa przez cały weekend do 31 maja.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
2: Wrocławscy policjanci apelują o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi w rejonach przejść dla pieszych, a pieszym mundurowi przypominają o noszeniu odblasków, które zdecydowanie poprawiają nasze bezpieczeństwo. Dzięki nim widać nas o wiele wcześniej. Co ważne, po zmroku poza terenem zabudowanym są nie tyle zalecane, co wymagane przez przepisy.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Studenci Akademii Sztuk Pięknych tworzą we Wrocławiu mural dla przedszkolaków. I o tym możecie posłuchać u nas więcej.
2: Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów.
1: Pary tańczące?
3: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku.
4: Takie fajne to jest malowanie.
5: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
1: A wszystko zaczęło się od ogłoszenia w mediach społecznościowych. Co dokładnie przedstawia mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Składowej i jak doszło do jego powstania, o tym teraz u nas.
6: Nazywam się Agata Kubicka.
7: Ja jestem Hanna Filus.
8: Jestem Samuel da Silva.
9: Jestem Aleksandra Mundrala. Jeśli chodzi o ten mural, jest to projekt, który ma być wspólnym dialogiem między folklorem polskim i meksykańskim. I po prostu, no, kiedy z Samuelem zaczęliśmy sobie porównywać te dwa różne motywy, okazało się, że mimo, że są różne, to mają ze sobą wiele wspólnego.
1: I a w praktyce co to znaczy, że folklor polski i meksykański? Możecie opisać ten mural?
8: Bo właśnie myśleliśmy, że ten folklor polski i meksykański dobrze współpracują, bo tam mają różne cechy, które łączone dobrze pracują. Między innymi na przykład bacinanki albo kolory, różne wzory, to no, pokazuje jakieś wspólnotę czy integracja.
1: No teraz widać głównie niebieski z kolorów chyba.
8: Tak, bo właśnie chcieliśmy trochę do nieba połączyć, żeby mural nie skończył i zobaczyć, no jak to się... Tak, połączyć z niebem.
9: Żeby łączył się właśnie z niebem. Jeśli chodzi o sam ten projekt, wykorzystaliśmy tutaj różne niestandardowe techniki rysunkowe i malarskie. Więc takie jak na przykład korzystanie z szablonów, aerograf. Wykorzystaliśmy tutaj pod szablony firanki, które były do wyrzucenia, więc od razu zrobiliśmy recykling. I no, chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów. To nie musi być idealnie równe, tylko może być nawet tak trochę podchodzące pod sztukę naiwną. I jeśli chodzi o miejsce, wybraliśmy szkołę integracyjną, ponieważ od razu, kiedy tutaj wyszliśmy, było czuć tu bardzo fajną atmosferę. Po prostu te dzieciaki były bardzo słodkie. Tak, i no, wraz z Samuelem, jako dom i Haniu, uznaliśmy, że to będzie idealne po prostu miejsce.
1: Możecie mi opisać, co konkretnie przedstawia ten mural?
8: No właśnie, przedstawia sobie no, jakieś łączenie między kulturami.
1: Jakieś pary tańczące, tak?
8: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku. I też odnoszą się do dzieci, bo ta szkoła jest szkoła integracyjna.
9: Tak, integracyjna. Nie, więc to też właśnie odnosi się do dzieci. Postacie specjalnie zostały zaprojektowane w sposób, który estetycznie podoba się właśnie dzieciom w wieku przedszkolnym. I no, uznaliśmy właśnie, że zrobimy połączenie dwóch kultur, folkloru polskiego i meksykańskiego, więc w parach tutaj tańczą postacie w polskich strojach ludowych, ale też w meksykańskich strojach ludowych. Można tutaj też zobaczyć między innymi właśnie kwiaty, które kojarzą nam się głównie z polskim folklorem, ale też elementy takie jak właśnie małpki, kotki, zwierzątka, które nawiązują do polskiego Meksyku. Tutaj kolega może o tym więcej opowiedzieć.
8: No właśnie te wycinanki z papieru, które są bardzo charakterystyczne w Meksyku. Właśnie włączyliśmy, aby to wszystko dobrze wyglądało i no, pasowało.
1: A ty jesteś z Meksyku? Stąd?
8: Nie, ja jestem z Kolumbii, ale bardzo uwielbiam sztukę z Ameryki, właśnie z państwa, które są z Latino Ameryka. To właśnie i
3: No, na początku szukałem jakiejś inspiracji, które mogą dobrze współpracować z polską kulturą, bo ten meksykański to są kolory, wycinanki, które też w polskiego folkloru się pojawią.
1: A jakie to jest dla Was doświadczenie w ogóle zrobić mural, który od razu ma jakiś odbiór dzieciaków i w ogóle mogliście wybrać szkołę?
9: Jeśli chodzi o wybór, to z początku uznaliśmy, że będziemy szukać we Wrocławiu miejsca do zrobienia legalnego graffiti, ale po prostu napisaliśmy na Facebooku posta i bardzo wiele miejsc napisało do nas z prośbą, żebyśmy właśnie im namalowali ten projekt.
1: Czyli to był Wasz pomysł, nie jakiś projekt ze studiów?
3: Właśnie, no bo mieliśmy pracę, żeby zespołowa, ale my mieliśmy taką możliwość, żeby pomyśleć, co będziemy robić. I jak to było praca zespołowa, to byłoby dobrze coś ogromnego, wielki zrobić, niż na przykład na płótnie. Więc muralu od początku był nasz pomysł i no, do końca będziemy to wykonać.
1: Ile miejsc się zgłosiło?
9: Myślę, że tak na pewno około 12-13. Pisało do nas dużo osób, między innymi ze wspólnoty mieszkaniowej. Pisały też właśnie osoby prywatne, które na przykład chciały, żeby gdzieś im w środku po prostu mieszkania namalować coś na ścianie. Pisała do nas jeszcze jedna szkoła, ale jeśli chodzi tutaj o tą szkołę integracyjną na Składowej, to no, nam jakoś tak szczególnie przypadła do gustu, bo od kiedy tutaj wyszliśmy, to no, byliśmy zauroczeni osobami, które tutaj pracują, dziećmi, tym w ogóle, jak wyglądają zajęcia w tej szkoły. I uznaliśmy, że to będzie najlepsze miejsce. No.
1: A ile trwa robienie takiego muralu na dosyć długim murze?
3: Po pierwsze musieliśmy poczekać, żeby mur był gotowy do malowania. I też pogoda nie była najlepsza, dlatego że dużo padało i to jest trochę niekorzystne.
9: Tak, ale ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej. Ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej, bo zakwała się od tego, że musieliśmy zrobić projekt, musieliśmy znaleźć miejsce, musieliśmy znaleźć sponsora. Znaczy nie musieliśmy, ale no farby są dosyć drogie i trzeba było po prostu się no, dogadać, trzeba było się dowiedzieć, jakie materiały użyć też na zewnątrz, bo nie wszystkie farby się do tego nadają.
1: Bo rozumiem, że wy za wykonanie tej pracy nie bierzecie pieniędzy.
6: Nie. Tutaj wszystko wychodzi od nas w pełni charytatywnie. Myślę, że tutaj samym wynagrodzeniem dla nas jest to, żeby nasza praca mogła się pojawić w tak pięknym miejscu we Wrocławiu. To jest ogromny przywilej i po prostu cieszymy się, że no nasz projekt, nasza wspólna praca będzie w przestrzeni publicznej.
1: A skoro tylu jest chętnych na Wasze prace, będą kolejne?
7: Mamy wielką nadzieję, że będziemy mieć okazję współpracować jeszcze z mnóstwem, czy to szkół, czy jakichś innych miejsc, czy choćby nawet jakichś ludzi pojedynczych, którzy będą chcieli przedstawić jakieś swoje firmy, myśli w ten sposób i jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie propozycje i rozmowy i projektowanie, więc my z wielką przyjemnością i pasją weźmiemy się za każdy projekt.
1: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej powstaje w ramach zajęć w Akademii Sztuk Pięknych prowadzonych przez profesora Michała Sikorskiego i asystentkę Katarzynę Frankowską.
10: Bardzo, bardzo jestem dumna i szczerze powiedziawszy zaskoczona, że studenci pierwszego roku już są tak odważni i wkraczają i wykraczają poza mury naszej szkoły. Ja bardzo dziękuję wszystkim tutaj za stworzenie tak sprzyjającego i przyjaznego środowiska twórczego dla tych młodych artystów. Jest to realizacja, tak jak pani wspominała, na zadanie semestralne, a mianowicie na pracę w kolektywie, duecie. I tutaj możemy zaobserwować nie tylko współpracy między studentami, ale także wychodzenie poza mury uczelni, też badanie środowiska, a także z potrzeb odbiorców, którzy są w tym przypadku najważniejsi, czyli dzieci. Mam nadzieję, że im się to spodoba, bo wiem, że tutaj studenci bardzo byli wrażliwi na to, jak mogą odbierać dzieci i kolory, i kompozycje, i treści, które są przedstawione na tym muralu. Także mam nadzieję, że im się spodoba i że wpisze się ten mural w pamięć o tym miejscu, o tej szkole i naprawdę jestem bardzo dumna.
7: Na pewno jest to bardzo uczące, pouczające, może wręcz nawet doświadczenie, które pokazuje nam z naszej perspektywy też jak tworzyć takie projekty, w jaki sposób dowiadywać się, zdobywać różne kontakty, które pomagają w przetworzeniu takich rzeczy, jak też poznawać ludzi, daje świetne właśnie możliwości na poznawanie nowych osób i daje nam też, myślę, ogromną szansę na wyrażenie siebie w trochę inny sposób niż codziennie uczymy się na płótnach czy na ogromnych kartkach rysunkowych i po prostu jest to zupełnie nowe doświadczenie, ale też tak, że pozwala nam się nauczyć pracy w grupie, drużynowego współdziałania, no i po prostu współpracy, co mimo wszystko może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę jest strasznie ciężką rzeczą.
1: A to jest w ogóle wasz pierwszy mural?
6: Tak. To jest też nasz pierwszy wspólny projekt, więc tutaj też na studiach nie mieliśmy zbytnio okazji tworzyć grup i współpracować razem, więc tutaj też każdy z nas uczy się takiej pracy projektowej, wspólnej. Więc tak, pierwszy wspólny projekt i pierwszy projekt w przestrzeni publicznej, myślę, kiedykolwiek, więc tak, tutaj jesteśmy jeszcze świezi przy tym wszystkim.
1: No właśnie, bo wy jesteście na pierwszym roku, tak?
6: Tak. To jesteśmy na pierwszym roku rysunku, więc też okazja tego, że już tak wcześniej na studiach mamy okazję pokazać naszą pracę publiczności jest czymś niesamowitym.
11: Ten mural wpisuje się bardzo wyjątkowo w misję naszej szkoły, wartości, które przekazujemy naszym uczniom i dzieciom każdego dnia. Na co dzień przede wszystkim uczymy ich otwartości, tolerancji, wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim takiej współpracy między sobą, mimo wielu różnic.
1: Mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego przy Składowej Renata Kałwa.
11: Bardzo się cieszę, że młodzi studenci zauważyli tę atmosferę, która panuje tutaj u nas w szkole i że słyszałam tutaj wiele dobrych, ciepłych słów. Cieszę się, że miejsce, które tutaj wybrali, nazwali miejscem otwartym, ale miejscem radosnym, pełnym dobrej energii. Jesteśmy ogromnie wzruszeni tym, że to właśnie nasza szkoła została wybrana. Myślę sobie, że każdy człowiek, i musimy to powtarzać dzieciom codziennie, jest bardzo ważny, jest potrzebny i musi czuć się bardzo wartościowy. Ten mural, jak już będzie gotowy, będzie nie tylko ozdobą, taką piękną ozdobą tego ogrodu, ale przede wszystkim będzie miejscem, gdzie będzie budowane takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy uczeń będzie się czuł dobrze, będzie mógł być sobą.
1: Co o muralu sądzą dzieciaki?
4: Fajne jest.
1: Czemu?
4: Takie fajne to jest malowanie po prostu.
1: A będzie weselej z takim malunkiem na murze? Bo jak to wcześniej wyglądało ten mur?
4: Taki był po prostu szary. I dzieci na nim malowały kredą.
1: A wy co sądzicie o tym, że tutaj powstaje taki malunek?
5: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
1: A powiecie mi, co sądzicie, że co tutaj malują?
4: No, takie różne jakieś ludziki, czy krzaczki, drzewa i
1: niebo chyba też, nie?
4: Tak.
1: A tobie się podoba ten mural?
4: Tak. I jest, się podoba. I jest trochę niebieski. Dużo ma niebieskiego.
1: A co tobie się podoba w nim?
4: To, że ma taki błękitny kolor trochę, no i że ma tyle maluków, no i jeszcze ma kawałki czerwonego i białego. I w ogóle mi się ten mur podoba, bo wcześniej był taki żółty, pomalowany cały kredą.
1: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej, choć przez ogrodzenie, to da się obejrzeć od zewnątrz, ze strony rzeki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle.
13: W tym roku gramy dla Adama.
14: Malta, Hiszpania to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością.
15: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Dzisiaj w naszym programie mamy sporo tematów do omówienia, więc nie przedłużając. Zaczniemy sobie od tego, że między innymi na Oporowie za jakiś czas będzie ciszej. Nie dlatego, że mieszkańcy tego osiedla wprowadzą jakieś nowe zasady ciszy nocnej, nieco we wcześniejszych godzinach niż obowiązują do tej pory, ale dlatego, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów, no tak, aby maksymalnie wyeliminować ich obecność w tych najgęściej zaludnionych osiedlach naszego Wrocławia. Wszystko rzecz jasna we współpracy z portem lotniczym, no i mieszkańcami. O tym prezes lotniska Karol Przywara i Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
12: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej. Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
16: Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Generalnie im starsze, tym głośniejsze. Normy hałasowe dla statków powietrznych, jak dla autobusów, są, myślę, podobne, to znaczy starsze maszyny są głośniejsze, silniki starej generacji są głośniejsze, emitują więcej zanieczyszczeń. No i tutaj ważne jest to, żeby na takie lotniska jak Wrocław, jak lotniska europejskie generalnie latały samoloty ciche, które nie generują tych wszystkich problemów, o których mówimy. Konsultacje społeczne, z tego co wiem i pamiętam, bo mam też papiery na ten temat, były prowadzone. Konsultacje społeczne są jednym z pierwszych elementów, bo my możemy się odnieść dopiero do wyników konsultacji społecznych, żeby wiedzieć naprawdę, do czego mamy podejść. Także konsultacje społeczne najpierw, my się w nie w odpowiednim momencie włączamy jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bierzemy to wszystko później do nas do obróbki, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, bo nie wszędzie są takie miejsca, gdzie to można zrobić. We Wrocławiu to zrobiliśmy i tutaj nam, myślę, że bardzo dobrze to wyjdzie. Natomiast to jest cały czas proces, ale to zawsze wychodzi od tych środowisk lokalnych, bo to one wiedzą najlepiej, czy hałasują samoloty, czy nie. No, lotnisko się rozwija, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda teraz, jak wyglądało rok temu. Pamiętamy, że jesienią, czy lotnisko było zamknięte, była olbrzymia rozbudowa. To chyba był największy plac budowy na lotnisku w Polsce wtedy. Natomiast to wszystko, co do nas przychodzi, jest konsultowane z zarządzającym lotniskiem. I wtedy dopiero po konsultacji z zarządzającym my weryfikujemy to również z tymi, którzy takie pytania czy zgłoszenia do nas skierują po to, żeby zweryfikować zasadność i żeby podjąć pewne działania. No bo no nie możemy spojrzeć na to zero-jedynkowo, czyli albo latamy, albo nie. Musimy wybrać ten wariant, który jest efektywny i korzystny dla mieszkańców.
15: Brzmi optymistycznie, no ale warto dodać, że te zmiany wejdą w życie dopiero najpóźniej na początku 2027 roku.
16: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów poukładać te koordynatki. To jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały. My jesteśmy do tego przygotowani, dlatego ten termin pierwszego kwartału to jest po prostu termin, kiedy my to wszystko wprowadzimy w życie. My rozmawiamy na bieżąco z portem lotniczym i nasza współpraca to nie jest współpraca okazjonalna, tylko naprawdę to są bieżące spotkania ekspertów i nie tylko, gdzie różnego tematu poruszamy, bo doskonale wiecie, że Wrocław jako lotnisko rozbudowuje się i to wszystko było elementem naszej współpracy. Te wszystkie kamienie milowe, o których tutaj mówimy, robimy. To są takie poważne elementy w naszej współpracy, które musimy uzgodnić, które muszą zawierać pewnego rodzaju uwarunkowania. Musimy pod kątem bezpieczeństwa to wszystko ustalić ze względu na to, żeby to się odbywało zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, czyli szybko, ale i efektywnie. No to jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch i dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy. No taki proces, ja powiem jeszcze inaczej. Proces tego typu to jest proces ciągły. W tym wypadku mówimy o oporowie i o lutyni, ale tak naprawdę to jest ciągłe monitorowanie tego, jak to wygląda wspólnie z portami. I to nie dotyczy tylko Wrocławia, ale całej Polski tak naprawdę.
12: Na razie będziemy badać, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie w tych punktach, gdzie będziemy latali. Ustawimy na pewno nowe punkty pomiarowe, żeby ten poziom hałasu mieć zbadany. To też są tereny przemysłowe, gdzie my będziemy latali, więc też będziemy musieli sprawdzić to tło wokół tego miejsca, w którym będziemy badania przeprowadzać, więc to nie jest tylko tak, że my w danym miejscu oddziałujemy, jeśli chodzi o hałas, bo też są przecież ruch, transport drogowy, transport kolejowy, musimy na to też zwracać uwagę, ale tak stworzymy nasze nowe punkty, których będziemy robili pomiary, żeby mieć pełen obraz, jaki to ma wpływ na otoczenie.
15: Tak więc prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara i wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski wytłumaczyli nam chyba dostatecznie dobrze, dlaczego na te zaplanowane zmiany i tym samym cel, jakim jest to zmniejszenie hałasu, chociażby na oporowie, związanego rzecz jasna z ruchem samolotów, trzeba czekać. Nie trzeba jednak czekać, by do takiej maszyny wsiąść i polecieć w różne zakątki świata. No jak wiadomo, jak już siedzimy w samolocie, to ten hałas nam aż tak nie przeszkadza, bo w głowie nam te różne zakątki świata. No a gdzie warto właśnie lecieć w tym letnim okresie? Przypomni nam tym razem rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
14: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki. Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje port lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, okay, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
15: La Palma, Włochy, Zanzibar. Te między innymi kierunki poleca nam rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. A ja dodam, że wspomniane loty na te La Palmę, która mnie osobiście kusi, dlatego mówię, ruszają już niedługo, bo 10 czerwca. No i może skoro to jest data stosunkowo niedaleka, no to dla kogoś będzie to motywacja. Motywacją za to do pomocy może być dobra zabawa, więc przypomnę wam, że cały czerwiec możecie się pośmiać na spektaklach improwizowanych poniedziałków, a przy okazji pomóc.
17: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
18: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
15: Wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
18: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
15: To są pewnie duże pieniądze.
18: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
15: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
18: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako Poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
15: Ania Bienias i Paweł Zefir Stecki przypomnieli nam, dla kogo będą grać spektakle w czerwcu, no i dlaczego warto połączyć te przyjemne z pożytecznym i wesprzeć ich działania. No mam nadzieję, że ci, którzy słyszą ode mnie o improwizowanych poniedziałkach po raz kolejny już, a nie byli sprawdzić, o co w tym chodzi, no to w końcu będą mieli do tego odpowiednią motywację.
19: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
20: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
21: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
21: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
21: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
21: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Pogoda.
23: Uwaga na wysokie temperatury, ostrzegają synoptycy. Dziś na Dolnym Śląsku od 28 nawet miejscami do 30 stopni. Temperatura wysoka także we Wrocławiu. Ciśnienie nie powinno wahaniami wpływać na nasze samopoczucie. Sporo słońca nad miastem, deszczu synoptycy nie prognozują też w trakcie najbliższej nocy i w kolejnych dniach. Jutro również ciepło, ale już nie tak wysoko na termometrach, bo do 24 stopni.
24: Powołanych na
25: koniec czasu.
26: Właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
27: No skończ z tym Urbanem, co tam?
28: No co tam, no w czwartek kadra zacznie zgrupowanie we Wrocławiu, więc trzeba powołać.
27: Trzymamy kciuki za chłopaków. Wtorek, pierwsze słowo, które przychodzi ci do głowy, szybko, szybko, szybko.
28: Worek.
27: A jakie wy macie skojarzenia z wtorkiem? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę do nas. Thomas Gray, Rumors, jest pierwszy numer ode mnie po siódmej. Siemanko, pokaz tej strony.

0: VIP Shot Baker, ależ mnie rozśmieszasz, Daria, taka rozśmieszatka jest. No dobra, słuchajcie, poprosiliśmy o skojarzenia z wtorkiem. Uwaga, wtorek, proszę bardzo.
1: Siemanko, Melo Radio. Wtorek, fetorek.
0: O, proszę, poczekaj.
2: A co to znaczy fetorek, Piotrek?
0: U mnie spoko. A u ciebie? Jak tam te zęby?
2: Okej.
0: Ale to nie jedyne skojarzenie?
3: Wtorek, to oczywiście dzień mamy.
0: No właśnie, dzień mamy. Jeśli macie ochotę przesłać nam swoje największe przypały, które mieliście z waszymi mamami, to podzielcie się nimi koniecznie, wysyłajcie głosówki. Tak będzie najfajniej, ale wiadomości też można napisać. Czekamy na was przy WhatsAppie. Win i Gips teraz.

0: I can be the only one. Jonatas i Sera w Melo Radio. Tak gramy wszędzie tam, gdzie jesteście i podkręcamy tempo od bladego świtu, bo od tego właśnie jesteśmy przecież. Mamy dla was ciekawe badania. Okazuje się, że milenialsi
1: no
0: i Gen Z mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. A nawet bym rzekł więcej niż dużo. Milenialsi podobno żyją z... Jak to było?
2: Od wypłaty do wypłaty.
0: Od wypłaty do wypłaty. 46% milenialsów tak właśnie żyje. Gen Z jest nieco, okazuje się, bardziej rozsądny, roztropny, bo tylko 41%, tak? Czyli, że się śmiejemy, a tu proszę bardzo, młode pokolenie.
2: Dokładnie. Ja tutaj stoję po stronie Gen Z i wszyscy się śmieją, że oni są nieogarnięci i milenialsi to najgłośniej mówią, a sami widać po tych badaniach mają gorzej.
0: A, dobra, dobra.
1: Pytanie, od czyjej wypłaty do czyjej wypłaty żyją zetki?
0: No dobra. Śmichy, chichy, pożyczcie dwie dychy. A jeśli wy potrzebujecie szybkiej kasy, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was pieniądze, parę stówek czeka, na co tylko chcecie, wytłumaczcie tylko na co chcecie właśnie. I nieważne, czy jesteście Gen Z, czy milenialsi, czy te wszystkie inne pokolenia, jeszcze X jakieś tam było, tak? No, po prostu jak macie potrzebę, dajcie znać, a my się zajmiemy całą resztą. Alok i Dive into the Ocean przed wami.

0: Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Daria, chodzi taka pogłoska, nie wiem, czy do ciebie dotarła kiedyś. Wiesz, Marcin, o której mówię.
1: Wiem.
0: Że podobno w podstawówce kiedyś, żeby dać trochę radości mamie, to dorysowałaś sobie czerwony pasek na świadectwie. To prawda?
2: Ani odpowiem na to pytanie. Zostawię to w tajemnicy.
0: Dzwonimy do mamy. Dzwonimy do mamy i wy też zadzwońcie, bo dzisiaj jest dzień mamy. Złóżcie im życzenia. Kochamy was, mamy.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Uwaga na czerwone, red light, Ian Carey teraz w Melo Radio. Na czerwonym nie przejeżdżamy, to tak, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, prawda? A teraz prawda. Troszkę o zabawie powiemy, ale zanim to jeszcze takie krótkie pytanie do was. Jak budzicie się rano, jak dzwoni ten dzwonek, budzik, to jaka emocja jest we was? To ja może podpowiem. Zachwyt, miłość, gniew, radość, pożądanie czy smutek?
1: Smutek.
2: Czasem radość, czasem smutek.
0: A tych emocji to mamy tak dużo i wszystkie odkrywa dla was w tym roku Tomorrowland. Póki co odkryta została ta, o której przed chwilą powiedzieliście, czyli smutek. Za kilka dni pojawi się również miłość. Można to śledzić oczywiście na ich stronie, w ich social mediach. I właśnie my chcielibyśmy, żebyście z tymi wszystkimi pięknymi emocjami, niezwykle potrzebnymi, zapoznali się razem z nami, z Melo Radiem, bo to właśnie my zapraszamy was na Tomorrowland. Zbierajmy przeżycia, zbierajmy wspomnienia, bądźmy tam razem. I nie zapominajcie, że to my zapraszamy was właśnie do belgijskiego Boom. Jeżeli macie ochotę przyłączyć się do naszej zabawy, proszę wejść na meloradio.pl, dać znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam polecieć. Dołączcie zdjęcie, dołączcie film, no i bawcie się dobrze przede wszystkim z Meloradiem. Kygo, Save My Love, to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland.

0: Jak dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Animal, Liza z numerem Bad Angel. Głosujcie na swoje ulubione do 30 Meloradia. Przypomnijmy, że ta jest każdy piątek o 18 na antenie. No i o propozycjach pamiętajcie. Propozycje newsowe ma Marcin.
1: A w nich bardzo dobre informacje z paryskich kortów, gdzie nasi tenisiści naprawdę dali czadu.
0: Juhu! Zaraz do was wracamy, inni będą gadać, a my już wam zagramy kolejny z gorących numerów o poranku we wtorek.
2: A już o 8 zagramy
0: Beauty and the Beat. No śmiało, śmiało, śmiało.
3: Justin, ale się jaram tą piosenką.
0: Wracamy do was za parę minut.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
19: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
18: Sprawdź to sam, czy Kida odkusi ceną każdy dział.
19: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sobie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Godziny szczytu mogą miejscami dawać się we znaki. Nieraz nie dwa przyjdzie nam zdjąć nogę z gazu na dojazdach do najpopularniejszych wrocławskich skrzyżowań. Ale są też dobre wieści. Za nami remont Kiełczowskiej, który obejmował około 600-metrowy odcinek między Mulicką i Poleską. Teraz komfort jazdy i bezpieczeństwo zdecydowanie się poprawiły.

0: Do 30 stopni możemy zobaczyć dziś na termometrach na Dolnym Śląsku. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami. Wiatr nie przeszkadza, ciśnienie wahaniami także nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Sporo słońca nad Wrocławiem, bezchmurne niebo, podobnie będzie jutro. Wtedy już nieco niższe wartości na termometrach, bo do 24 stopni w najcieplejszej części dnia, a w nocy nie mniej niż 15.
1: Prawie 8, czas na newsy, a ma je dla was Marcin Sikora.
2: Rusza drugi dzień protestu przed siedzibą DINO w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących, mówi przewodniczący tego protestu Wojciech Jędrusiak.
3: Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników.
2: Związkowcy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i podstawowe, wymagane prawem zabezpieczenie socjalne. Gorący telefon między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. MSZ Rosji wezwało wszystkich cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa. To był polski dzień na paryskich kortach. Nasi w komplecie zameldowali się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyli Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurka. Czy dzisiaj o awans do drugiej rundy French Open powalczy Kamil Majchrzak?
1: A my walczymy z wtorkiem. Ósma wjeżdża na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Opoka, Marcin, Daria, jesteśmy, hej!

0: Ty też, Daria, kiedyś będziesz mogła to zaśpiewać. When we were young. David Guetta i Kim Petras w Melo Radio, a za chwilę gotowi na wszystko.
1: Jej! Dzwońcie do nas pod 321-321-777.
0: Mamy dla was piekielnie łatwe pytania, więc jak macie ochotę się z nimi zmierzyć, żeby sięgnąć po Super Melo Merch, a nawet po książkę Tomorrowland, koniecznie dzwońcie.
2: 321-321-777.
0: Halo dla was.

0: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: No to wjeżdżają na antenę Ania, dzień dobry.
2: Hej, hej.
1: I Damian, siemanko.
3: Cześć, witam, siemanko.
1: O, Damian chyba taki lekko zaspany, żeby nie powiedzieć, że... A może wczoraj jakieś urodziny były?
4: O!
3: Nie, niestety nie.
1: Po prostu zmęczony. A, słoneczko, rozumiem, jesteś taki przyjemnie rozleniwiony. Dobrze, to my was stawiamy na równe nogi. Gotowi na wszystko, to nasza zabawa, w której mamy dla was dwa pytania. Każde pytanie ma dwie podpowiedzi, żeby było łatwiej i przyjemniej. Więc jeśli jesteście gotowi na wszystko, to dajcie znać.
2: Tak, ja jestem.
3: Gotowy.
1: Dobra, gotowi. To ja tylko dodam, że będziecie zgłaszać się oczywiście swoimi imionami. Uwaga, uwaga, zaczynamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Kochani, no to pierwsze pytanie. Co jest większe? Europa czy B, Sahara?
2: Ania.
5: Ania pierwsza.
1: Ania, szefowa zdecydowała, tak. Dobrze, pani Dario. W takim razie, Aniu, odpowiadaj.
2: Europa.
1: Europa! Jeden punkt na twoim koncie. Oczywiście.
4: Brawo!
1: No dobra, Damian, jeszcze masz szansę. Wiem, ale że jesteś w samochodzie z młodym, wieziesz go do szkoły, może on ci pomoże. Niech klepie tatę po ramionach, rozmasowuje, bo to jest ostatnia szansa, żeby sięgnąć po punkt. Uwaga, uwaga, to jest drugie pytanie. Kiedy będzie Tomorrowland w Belgii? A. W czerwcu czy B. W lipcu?
3: Damian.
1: Proszę bardzo, udało się.
3: Czerwcu.
4: I tu już się nie miał.
5: No jak mogłeś tego nie wiedzieć?
1: A to oznacza, proszę państwa, że Anna z jednym punktem otrzymuje od nas super Melo Merch.
5: Czyli tak. Melotorbę.
1: Melotorbę, to chyba twoja wymarzona.
2: Tak, bo już skarpety mam.
1: Bardzo się cieszę. Damiano, a dla ciebie i dla młodego wysyłamy też coś sympatycznego, miłego z naszej szafy, z naszymi wspaniałymi upominkami, życząc wam obojgu wspaniałego dnia, Aniu i Damianie.
2: No, dziękujemy.
1: Bawcie się dobrze, strzała, pozdrawiamy. A jak ktoś jeszcze na równych nogach nie jest, to kawkę trzeba trzepnąć.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko.
1: I zrobić głośniej, bo teraz mamy dobry numer Galaxy Kungs i Theophilus London w Melo Radio po 8. A gotowi wracają jutro o tej samej porze.

0: taki, można powiedzieć, trochę filozoficzny tytuł, nie? Dive into me. Ty czasami o, dive into you?
1: Zależy jak leży.
0: A Logikalid w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w waszych wspaniałych, pięknych i słonecznych miastach. Dzisiaj pięknie i ciepło, ale dajcie znać jak bardzo. Czekamy na wasze głosówki albo może zdjęcia, co tam za oknami u was widać. Wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na smartfonach. Jak wbijecie sobie meloradio.pl, to na dole jest taki przycisk, klikasz, wysyłasz. No proste. S&M i Rihanna już za chwilę w Melo Radio.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Wiosenne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Subea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
4: Po reklamie.

0: PM-ki z obletka Bemelo, tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo. No to teraz, skoro już o artystach mowa, zaglądamy do riderów, jakby to powiedzieć, spożywczych, bo nie technicznych, największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Riderów, czyli takich wytycznych, co musi znaleźć się na przykład w garderobie u takiej gwiazdy, nie? No i uwaga, uwaga, Beyoncé, proszę bardzo, brokuły z czosnkiem.
1: O, no, okej.
0: Okay. Bardziej szafran bardziej by mi do niej pasował, szczerze mówiąc. Justin Bieber, chipsy, popcorn z cheddarem, Adele, owoce bez cytrusów, kanapki bez pomidorów. Jak
1: o,
0: mamy?
1: Matko. Wszystko bez.
0: A ty, gdybyś była kochana gwiazdą na przykład, to co byś chciała, żeby tam było?
1: Woda niegazowana, zimna i jakieś pyszne owocki, no i coś słodkiego.
0: Zostań gwiazdą, będziemy cię zapraszać na nasze koncerty, to będzie tanie.
1: Yo!
0: Don't want your love. Ellie Goulding dla was.

0: Be Mine, James Hype, to jest jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, na którym będziemy bawić się razem z wami. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, o której godzinie padnie hasło do tego, by powalczyć o bilety.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Breaking Dishes, Ellie Oaks. Będą gadać, my już wam zagramy. Wracamy punktualnie o 9:00.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: I hop! I hop!
9: Nie skacz po kanapie.
8: I hop!
9: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
8: I trampolina!
9: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
8: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
10: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty.
13: Aha.
12: Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
13: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
12: Dzięki bardzo.
11: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Poranek.
1: Policjanci z Wrocławia apelują do kierowców o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi w rejonach przejść dla pieszych. Natomiast pieszym przypominają, że odblaski zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo. Widać nas o wiele wcześniej, zwłaszcza po zmroku. Poza terenem zabudowanym są nie tyle zalecane, co obowiązkowe. Sporo słońca dziś nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie wahaniami także nie powinno mocno wpływać na nasze samopoczucie. Maksymalnie 23 stopnie w najcieplejszej części dnia zobaczymy na termometrach, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Słonecznie praktycznie do końca tygodnia. Nieco więcej chmur może pojawić się w czwartek, ale nie ma w planach deszczu. Jutro 26 stopni na termometrach.
2: Prawie 9:00, to jest czas na newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
3: Na początek ostrzeżenia przed upałami na zachodzie kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Temperatura może tam wynieść nawet 30 stopni. Więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Tego chcą Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska po to, by zwiększyć bezpieczeństwo. Ale dzięki temu pacjenci mają też dostawać leki szybciej i dużo taniej. Dziś Dzień Matki. Dlaczego warto o nim pamiętać i jak go obchodzić?
4: Albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
5: Mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
6: Przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
3: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pamiętacie śniadanka od mamusiek? Ach, to były czasy, co?
8: Najlepsze.
2: To jak macie ochotę podzielić się z nami swoimi mamusiowymi jadłospisami do szkoły, to dajcie znać. Co tam mamusie wam szykowały? Kanapeczki z rzodkieweczką, z sałatą. Oj, no, ależ to smakowało.
8: Najlepsze.
2: Czekamy na was. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości na WhatsAppa. Breaking Dishes, Ellie Oaks przed wami.

0: Bartek napisał: moja mama nigdy nie robiła mi kanapek, tylko dawała pieniądze na hot dogi. No i później musiałem to spalać przez kolejne długie lata. Pozdrawiamy cię, Barteczku, i mamy też oczywiście pozdrawiamy. Źle nie chciała, no Boże, która mama chciałaby źle, nie?
1: No nigdy w życiu.
0: Taki pomysł po prostu. Lubię cię jak lato. No właśnie, na lato trzeba zrobić formę, więc poćwiczcie trochę przy naszej muzyce, bo zabieramy was w tym roku, w te wakacje, w to lato, na kilka wyjątkowych wydarzeń, imprez. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, gdzie dokładnie, wbijajcie do naszych social mediów.

0: Not Giving Up on Love, Armin Van Buuren i Sophie Ellis Bextor. To jedna z gwiazd, mówię o Arminie oczywiście. Tomorrowland w tym roku pojawi się w Belgii. Bardzo się cieszymy, będziemy tam razem z wami. Chciałem tylko tak was spytać, bo patrzę na te uśmiechnięte, piękne buzie. Tutaj myślę...
1: Wow, że... jaki miły.
0: Darianko, o tobie. Twoim zdaniem dorosły mężczyzna czego nie powinien w życiu robić?
1: Przygotowałam taką
0: może
1: listę.
0: Może szukasz męża, nie wiem.
1: Na przykład nie powinien parkować na dwa razy. Jakby niunia, ja lepiej parkuję naprawdę. To jest mega proste, musisz dobrze wycelować. No jak tego nie umiesz...
0: Do mnie?
1: Do wszystkich.
0: chyba się zapędziłaś.
1: No i na przykład, no też nie powinien na przykład uderzać w ścianę, jak się wkurzy. Chłopie, kontroluj swoje emocje, kochany.
0: Tak, nerwy nie są potrzebne. Marcin, twoim zdaniem dorosły facet czego nie powinien robić?
2: Nie powinien zostawiać żony z dwójkiem dzieci dla młodszej.
0: Przepraszam, a z jednym?
2: Też lepiej nie.

0: My Loving Sony Fodera Crystal w Melo Radio. Podkręcamy tempo po godzinie 9 i za chwilę wracamy do was z kolejnym mocnym numerem Show the Friend. Holy Moly pojawi się na naszej antenie. Jak chcecie wspierać takie numery w notowaniu 30 Melo Radia, takie, które lubicie najbardziej, te najświeższe, to wbijajcie na playermeloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
12: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
19: ZUS, podatki, czynsz, konto.
20: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
19: Ty nie?
20: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
19: Płacą ci? Dużo?
20: 4000 się uzbierało.
19: No żartujesz.
21: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji.

0: plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alior.bank.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Subea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.

0: Asher i Moore w Melo Radio, podkręcamy tempo. Adriana, tobie mama jakie śniadanka do szkoły robiła?
1: Stary, zawsze miałem płatki z mlekiem, ale...
0: Do szkoły? Nie rozlewało ci się w tym plecaku?
1: Trochę tak, ale do szkoły tak bez kitu całkiem serio to miałem kanapki z taką szyneczką i do tego trochę majonezu jeszcze. I stary, akcja była taka, że potem znajomi się strzeli, że ja mam takie wypasione te kanapeczki, przychodzili do mnie i dealowałem tymi kanapeczkami, rozumiesz?
0: Prawdziwy biznesmen, szkolny biznesmen. Ja myślę, że w ogóle te nasze rozważania o tych śniadankach od mam, te wspominki, można by podsumować tą piękną piosenką od naszej słuchaczki.
2: Nie ma jak u mamy cichą.
0: Wiadomo, że śniadanie u mamy najlepsze były, ale są i takie wiadomości, które dostaliśmy z pozdrowieniami dla mam oczywiście.
3: Z okazji Dnia Matki chciałbym życzyć mojej mamusi wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze, ale to wszystko w życiu posiada, tak? Odkąd ja wszedłem na świat.
4: Jaka sigma w ogóle?

0: Oscar, Matt Case, Sweet Nothing. Słyszysz wtorek, myślisz sobie...
1: No.
0: To jest taka standardowa reakcja. Wtorek.
2: Ale jutro środa.
0: Ale jutro środa, czyli dzień szczęścia, radości i
2: prania.
0: Mała sobota, tak zwana.
2: Tak zwana.
0: Będzie
2: tak
0: pięknie. Za chwilę gramy dalej. Jak inni będą gadać, to my już wam będziemy grać.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: No właśnie, to będzie niespodzianka. Co to takiego? New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Dobrze znacie. A ja tylko chciałem powiedzieć, bo teraz jest taka moda na Love is Blind. Ja wiem, jak jest po czesku. Wiesz jak?
0: Nie.
2: Laska jest ślepa, Polsko!

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Chodnik na przedmieściu Ławskim będzie wyremontowany. Tym razem pora na metamorfozę na placu Konstytucji 3 maja. Po południowej stronie nowy powstał wraz z biurowcem, a po północnej piesi korzystają z niezbyt wygodnego, zniszczonego traktu. Nawierzchnia składa się tu głównie z popękanych płyt betonowych, co niebawem się zmieni.

0: Uwaga na wysokie temperatury, apelują synoptycy. Dziś na Dolnym Śląsku nawet 30 stopni, wiatr jest słaby. Ciśnienie wahaniami może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Zacznie spadać w drugiej części dnia. Sporo słońca i bez deszczu we Wrocławiu także jutro. Wtedy już wartości na termometrach nieco niższe niż dziś. W prognozie mamy do 24 stopni w ciągu dnia i do 15 w nocy.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na Dolnym Śląsku dobiegają końca kontrole związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w okresie kwitnienia rzepaku. Działanie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. O szczegółach opowie Paweł Chudzio.
2: W ostatnich tygodniach dolnośląscy inspektorzy pracowali w terenie, sprawdzając prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwo owadów zapylających, w tym pszczół. Po przeprowadzeniu 190 kontroli u producentów rolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
0: To ważny sygnał pokazujący odpowiedzialne podejście rolników oraz skuteczną współpracę służb i producentów rolnych na rzecz bezpieczeństwa upraw i ochrony środowiska. A w najbliższych miesiącach Wrocław ruszy z ważnymi inwestycjami w sport, w tym w infrastrukturę do uprawiania lekkiej atletyki. To stadion za około 20 milionów złotych, czy nowe boiska na Polarze przy Niepodległości, a także na kameralnym obiekcie przy Kosmonautów, łącznie za około 7 milionów. Z kolei jutro we Wrocławiu usłyszymy syreny alarmowe. Urząd Miasta uspokaja. To będą ćwiczenia. Rozpoczną się o 8:30, potrwają do 13:00.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Jest zainteresowana przede wszystkim zakupem dronów. Dziś jest list intencyjny w tej sprawie podpisywany, tłumaczy pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Nie tylko polskie firmy będą zarabiały z polskiej części mechanizmu SAFE, ale dostają również kontrakty od innych krajów i z Unii Europejskiej i jak widać na przykładzie Kanady spoza Unii Europejskiej.
4: Dla polskich firm to szansa na wejście szerzej na rynek północnoamerykański. Porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, tak twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. USA są także gotowe do mediacji między Ukrainą i Rosją. I na koniec coś dla Adriana, czyli nerdoteka w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Można tam m.in. pograć w grę na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki.
6: Chcę tam być.
4: Wiedziałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: To prawda, jestem nerdem i powiem więcej, jestem też milenialsem, także jest to potężne kombo. Jest też 10:00 na zegarach. Ja jestem Adi i zapraszam wszystkich do 14:00. BB Rexa, Faithless, New Religion. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was.

produkcyjne arcydzieło. Fantastyczny bas jest w tym numerze, mega plastyczne. John Summit, All The Time w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, Gdynia zamarzyła sobie o kolei liniowej. Czytam właśnie, że taka kolejka miałaby między innymi ruszać z Placu Konstytucji na samą północ Gdyni i mielibyśmy się dostać na miejsce w około 6 minut. I wiecie, generalnie case jest całkiem fajny. Ja jedynie zacząłem się nad tym zastanawiać, że tak trochę dziwnie, że nad morzem, ale potem myślę sobie, że ej, to ma swoje plusy. No bo nieważne, czy będziesz w Zakopcu, czy w Gdyni, zawsze poczujesz się jak w górach. I to też jest jakby okej.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo i się nie zatrzymujemy, mimo tego, że mam zakwasy, ale to nic. Jeżeli też macie zakwasy, to łączę się w bólu i nadziei, ale spokojnie, mam też genialną muzę ze sobą. Andy Dust, Caris i Zokyria. Jeszcze w tej godzinie, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: I hop! I hop!
7: Nie skacz po kanapie.
6: I hop!
7: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
6: I trampolina!
7: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
6: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
8: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
15: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
17: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, check it out.
17: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie.

0: grupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

Calvin Harris, Rugged Moman i Lovers in a Past Life. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 11. Pogadajmy o czymś, co może zmienić wasze życie. No bo bez wątpienia Tomorrowland jest takim wydarzeniem, które może zmienić wszystko. Bo to wspomnienie, które tak naprawdę jest na całe życie, a wy możecie tam jechać z Meloradiem. I wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i napiszecie nam, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie też piękne zdjęcie wasze wspólne, jak imprezujecie. A może jakieś nagranie? Na pewno coś macie. I zgłoście się, żebyście mogli razem z nami bawić się podczas Tomorrowlandu. I to co najważniejsze, dojazd macie gratis jakby, także nie czekajcie i wbijajcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam będą czekać na was Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych ludzi, których dobrze znacie.

0: Fisher, Townsend Eye i Favor w Melo Radio. 10 minut do 11, tak, podkręcamy tempo we wtorek. Na jutro środa, czyli mały piąteczek. No i fajniusio jest. Marcin Sikora, Eluwina Mordo.
1: No cześć, będą truskawki, ale dlatego, że są drogie, wciąż drogie i za drogie podobno.
0: Ciekawy jestem, ile w takim razie kosztują, bo słowo drogie jest bardzo drogie w dzisiejszych czasach.
1: A to się dowiemy chyba.
0: Okej.
2: A już o 11 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Marcin, a pamiętasz te memy, jak czereśnie były bardzo drogie i ludzie mieszkania pod zastaw dawali, żeby kupić czereśnie?
1: To czereśnie w tym roku będą jeszcze droższe niż wtedy.
0: Ale super.

dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Pogoda.
1: Maksymalnie 30 stopni zobaczymy dziś na Dolnym Śląsku. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami. Wiatr jest słaby. Po południu zacznie spadać ciśnienie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Słonecznie i bez deszczu we Wrocławiu także jutro. Wtedy do 24 stopni w najcieplejszej części dnia. W nocy natomiast temperatura nie spadnie poniżej 15 stopni. Bez opadów do końca tygodnia.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Będzie ciszej na Oporowie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów z Wrocławia. Głośne maszyny będą omijać najgęściej zaludnione osiedla. Zmiany wejdą jednak w życie najpóźniej na początku 2027.
2: To jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, przelecieć, zweryfikować i znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. To nie jest kwestia miesiąca czy dwóch.
1: Wyjaśniał Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kolejna wrocławska szkoła przejdzie dużą metamorfozę. Chodzi o kompleksowy remont podstawówki przy Boja Żeleńskiego. Prace obejmą m.in. elewację, wymianę dachu, montaż monitoringu czy nowej stolarki okiennej. Wszystko za około 3,5 miliona złotych. Po podpisaniu umowy z wykonawcą roboty potrwają ponad rok. A wrocławskie MPK podpisało umowę na modernizację 8 tramwajów PESA. Kontrakt wart jest ponad 72 miliony złotych. Te 11-letnie pojazdy przejechały po około 700 tysięcy kilometrów.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za łubiankę truskawek w Hurcie. To zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze. Plantacje zostały zniszczone przez przymrozki i suszę, mówi pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie.
5: 50 zł łubianeczka.
6: 25 zł kilogram.
5: No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
4: Eksperci szacują, że będzie taniej, ale nadal ceny będą wyższe niż rok wcześniej. Teraz USA i strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey. To po miesiącach zarzutów o nieludzkie traktowanie. W strajku uczestniczy 300 osób. We Włoszech z kolei początek alertów z powodu upałów. Dziś ostrzeżenia obowiązują w 12 miastach. W najbliższych dniach temperatura sięgnie nawet, uwaga, 35 stopni.
3: Lato. Siemanko, 11 na zegarach, u nas też zrobi się gorąco, no bo w tej godzinie pojawi się m.in. Sonny Fodera, którego usłyszycie na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland. Think About Us!

0: Gibbs, Dove Has For Money i Vintag. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz pogadamy o Amerykanach, bo oni to, mam wrażenie, że Amerykę odkryli wczoraj, bo te ich odkrycia to po prostu są jakieś trochę niezrównoważone. Daria Kulej ze mną, siemanko.
1: I siema, ja nie mam pojęcia, co oni sobie myślą, ale ostatnio mówiliśmy o tym, że odkryli gotowane truskawki, odkryli również rosół, nazwali to chicken tea, czyli taka herbata skóry, jakby okej.
0: Okay.
1: Ale ja obstawiam, co oni mogą odkryć następnego. Wydaje mi się, że może to być mizeria i nazwą tą mizerię cream cucumber.
0: No.
1: Czyli kremowy ogórek. Jest taka opcja, albo odkryją pierogi i tu już trochę gorzej, bo nazwą to potato bugs, czyli ziemniaczane torebki.
0: Dopóki nie zmienią nazwy bigosu i będą mówić poczciwy bitches, to jestem w stanie to zaakceptować.

przecudowna, pełna emocji i jeszcze zawiera to, co lubimy najbardziej, czyli bardzo mocne ładowanie akumulatorów. A w tej godzinie jeszcze pojawi się gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, czyli David Guetta, I'm Good, i to razem z Bebe Rexha.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Meloradia. Na cykl

0: Zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar. Wrocław. Ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Po reklamie.

Molasty, Trips, Duże Oczy i 20 minut do godziny 12. Tu Melo Radio. A wy duże oczy będziecie mieć, jak zadzwonimy do was z dobrymi informacjami, no bo część z was już na pewno słyszała, ale jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się m.in. z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost in Frequencies'em, Martinem Garrixem i wieloma innymi super sympatycznymi ziomami, którzy robią genialną muzę. Tak więc jeżeli chcecie się wybrać razem z nami na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie gadać, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dodajcie też piękne zdjęcie, jak imprezujecie, albo jakieś wideo. Wiecie, musi być show, to musi być coś naprawdę kapitalnego. Także próbujcie i działajcie. Moim zdaniem w ogóle to jest sztos w tym roku, bo dojazd macie gratis, także totalna rewelka. Do dzieła!

0: Słuchajcie, Adi ma chwilowo zajęte usta i nie może wejść do studia, bo je, ale już za chwilę z nami tutaj będzie, a za chwilę będą też newsy. Przed godziną 12 opowiem wam m.in. o naturalnej zaporze na wschodniej granicy, która jest planowana.
1: A już o 12 zagramy.
2: Dobra, teraz mogę. Illenium i Don't Want Your Love, Mel Radio. I to też taki mały kindly reminder dla was. Jeżeli jeszcze nie jedliście drugiego śniadania, no to najwyższa pora, bo to w sumie taka pora już nawet obiadowa trochę.
0: No właśnie, ja już chcę obiad, a nie...
2: No to przepraszam. No.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: Sporo słońca od samego rana nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, a synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami. Dziś na termometrach w mieście nawet 30 stopni. Ciśnienie po południu zacznie powoli spadać, co może przełożyć się także na nasze samopoczucie. W nocy również bez deszczu, jutro 24 stopnie na wrocławskich termometrach i także słonecznie. Synoptycy w najbliższym czasie nie prognozują opadów.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
2: Grzegorz Pałka, zapraszam. Ważne inwestycje w sport przed nami we Wrocławiu, a mowa m.in. o infrastrukturze do uprawiania lekkiej atletyki. Szczegóły zna Beata Korzeniowska. Powiedz, co jest w planach?
3: Mowa o stadionie za około 20 milionów złotych, na którym znajdą się skocznie w dal czy otyczce, a także boisko z trawą syntetyczną i niewielka hala sportowa do gier zespołowych. Nowe boiska powstaną też przy ulicy Niepodległości i na kameralnym obiekcie przy Kosmonautów. Te obiekty mają kosztować łącznie około 7 milionów złotych.
2: W przypadkach nawierzchnie na nich będą syntetyczne. Kontynuujemy temat inwestycji, bo ich w mieście nie brakuje. Na Swojczycach trwa budowa nowej petli tramwajowej. Drogowcy teraz utwardzają i wyrównują ziemię pod trasę. Równolegle sprawdzają, jak przebiegają sieci podziemne, by uniknąć kolizji. W nieco dłuższą podróż wybrało się jedno z tygrysich czworaków urodzonych we wrocławskim zoo. Mianowicie wyjechało do Lizbony w ramach europejskiego programu ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. W naturze żyje dziś około 400 osobników tygrysa sumatrzańskiego.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz, tak zapowiada najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. USA aktualnie mają bazy w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%, to oznacza niewielki spadek, podaje Główny Urząd Statystyczny. W marcu wynosiła 6,1%. Polska buduje naturalną zaporę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Większość z nich skupi się na zatrzymaniu wody na mokradłach i torfowiskach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
6: Wbrew pozorom w dzisiejszych warunkach wymaga to czynnej ingerencji z naszej strony.
5: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w odległości 50 km od wschodniej granicy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
4: Siemanko, mamy 12 na zegarach. Adi po tej stronie. No i całe szczęście już nie mówimy o poniedziałku, tylko wtorku. A to jest naprawdę duży przywilej, dobra? Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Przypominam o kawie.

Alok Khaled i Dive Into Me w Meloradiu. 15 minut po godzinie 12. Co z Young Leosią i Kacprem Błońskim? Słuchajcie, ogłosili rozstanie już pod koniec marca tak naprawdę, ale sprawa nie cichnie, bo uwaga, TikTokowi, TikTokerzy też, ale detektywi odkryli, że Kacper Błoński właśnie może spotykać się ze swoją byłą. Jeden z dowodów ma być taki, że wspólna piosenka ich wylądowała na storce, a do tego fakt, że Julia dostaje jakieś takie pokaźne bukiety. Wiecie, nic nie jest pewne, ale kto wie. Zobaczymy. Jak coś będę wiedział, dam znaka. Na razie czekam na szersze śledztwo detektywów.

0: Iben i Hollow w Meloradio, 28 minut po godzinie 12. A to jest Meloradio i to jest wasza bezpieczna przystań do dobrego Melo. Z nami będziecie mogli nawet w pracy poczuć, że jest super impreza, zwłaszcza, że już nie jest poniedziałek, tylko wtorek. A to są bardzo dobre newsy. W tej godzinie jeszcze pojawi się DJ Remo i Tymek, Sofia Loren. Coś, co uwielbiacie i wiem o tym.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na dzień mamy z kartą moje Intermarché. Jak Mercy tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.

0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, 17 minut do 13. Fajnie tego posłuchać o tej porze. A jeżeli potrzebujecie kawy, to akurat kawy nie mam, bo mam coś lepszego. Szanse na to, żebyście pojechali z Melo Radiem na Tomorrowland. Tuż obok Armina Van Burena, Davida Guetty, Lost for Francisa i Martina Garrixa, no i wielu, wielu innych jeszcze DJ-ów, którzy też będą się bawić razem z nami. Generalnie, jeżeli chcecie jechać razem z nami, to nie ma problemu, bo tak, pakujecie się na meloradio.pl, tam wybieracie zakładkę konkursy i akcje, no i piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego, i dorzucacie jeszcze piękną imprezową fotę z tą osobą, albo nawet jeszcze lepiej jakiś filmik, jak się bawicie, no i potem czekacie. Dobre wieści na pewno się pojawią. Daję też info dodatkowe, że dojazd macie tam gratis, więc naprawdę w tym roku to jest totalny wystrzał.

0: Taki trochę zbuntowany anioł. Ale to nie była Natalia Oreiro. Anyma i Lisa w Meloradio, 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek.
1: Ja jakby co.
0: Nie jesteś zbuntowanym aniołem?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
1: Nie. O czym w newsach? No będzie o tym, czy Lewy pojawi się w kadrze na najbliższe mecze i sprawdzimy ceny paliw na jutro.
0: Ekstra. No to czekamy.
2: A już o 13 zagramy.
0: Myślałem, że powiesz, że zobaczymy, czy Lewy będzie prawy. Przepraszam, obiecuję, że tych sucharów będzie znacznie mniej, ale to jest silniejsze ode mnie, mam prawie 30 lat. Haven i Iran już niedługo, bo punktualnie o 13, wcześniej newsy Meloradia. Ula, przepraszam bardzo.
2: Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Mama! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
24: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
23: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
24: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
23: Jaką mamy zatem alternatywę?
24: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
23: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
22: Ogłoszenie płatne.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Robert Lewandowski znalazł się w piłkarskiej kadrze na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, ogłosił PZPN. Spotkanie z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,42, za 98 6,96, a za diesla 6,75. No i jeszcze przypominamy, dziś bardzo ważny dzień, Dzień Matki.
3: Czego powinien pani życzyć jako mamie?
4: Zdrowia.
3: Tylko tyle?
4: Szczęścia i radości z dzieci.
5: Zdrowia i szczęścia z nas. Żeby była zadowolona z nas.
6: Po prostu przytulić. Tak, mamy. Serce matki jest pełne miłości.
7: Kocham cię, mamo.
2: Z mamami i dziećmi rozmawiał Michał Dzienyński.
1: To ja jeszcze do każdej mamy mam taką prośbę, żebyście zawsze miały tak dużo siły i tak dużo uśmiechu, który pokazujecie nam na co dzień. I w imieniu każdego synka po prostu dziękuję. No, ja jestem Adi, mówię wszystkim siemano, 13 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już wiecie. Ale co zagramy, to już jest zagadka. Haven i Jajuran, no to zaczynamy, sieba.

Dubdogs i How Does It Feel w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 13. How Does It Feel? Bardzo dobrze, zwłaszcza, że muzy mamy bardzo dużo tej dobrej, no i wyśmienitej, do tego by się pobudzić. Milki, David Guetta, Just The Way You Are, jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
8: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: O reklamie.

0: Kocham ten taki trochę, nazwijmy to, hiszpański klimat.
1: Pepas?
0: Pepas. Jak?
1: Pepas?
0: Pepas. I przystawki jeszcze jakieś.
1: Tapas.
0: 17 minut do 14. Cześć, Mikołaj.
1: Siemano.
0: Jadłeś już tapas?
1: Jadłem tapas kiedyś.
0: No to super. Słuchaj, bo niedługo będziemy ruszać na Tomorrowland.
1: Tak jest.
0: Piękna sprawa, bo Armin Van Buuren, David Guetta i wielu, wielu innych genialnych producentów będzie, ale w ogóle słyszałem, że dojazd na imprezę jest gratis.
1: Pewnie ogarniamy wam Artokał wam ogarniamy, drodzy słuchacze, nie? Więc zgłaszajcie się na meloradio.pl, tam trzeba pokazać, z kim chcecie pojechać i dlaczego. I jedziecie.
0: No.
1: I dlaczego? Bo tak.
0: No właśnie, wodka jakaś albo nagranie. Napiszcie wszystko, przygotujcie i do dzieła. Będzie super. Tylko dodam, że to jest przeżycie na całe życie i będziecie o tym później wszystkim opowiadać i się chwalić na Instagramie. BB Rexa Fightless już teraz.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Dzięki za tę przestrzeń. Bob Sinclair i Karika Duet w Melo Radio.
1: Przywitasz.
0: Iga i Mikołaj, studiu się ma.
2: Yo.
0: Co tam, dzieci?
1: Dobrze się bawimy. Dzisiaj jest Dzień Mamy, więc będziemy obchodzić to święto.
0: Mhm. Będziecie dzwonić do mam?
1: Nie, zrobimy ranking hot mamusiek.
0: Ale super, nice! To Jennifer Aniston tam gdzieś dodajcie.
1: Dobrze.
0: Dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
4: Obejmuje noce Jonathan PZ Liwka. Zagapiam się w tym mimowolnie,
0: nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce. Liwka na koncercie Tako naprawdę świetnie sobie poradziła i chciałem jej serdecznie pogratulować.
4: A faktycznie słychać było, jak dudniło.
0: No,
1: byliśmy na
0: było.
1: Plaży wtedy.
0: Pamiętam, bo przyszedłem do was później.
1: A, no tak.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Less mess, less stress.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
12: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
13: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15, ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl, wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Matko, dobra, wstaję.
17: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
18: Dmuchniemy ci rano w żagle.
16: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
17: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: to promocja.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni ciepło, także w Polsce IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami w województwach m.in. wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
2: Jutro w Polsce delikatnie się ochłodzi, powrót ciepła w weekend. Komisja Europejska szykuje rekordową karę dla Google. Zarzuca firmie, że wyszukiwarce faworyzuje własne usługi. Grzywna ma sięgnąć kwot liczonych w setkach milionów euro. Tory do karlingu powstaną na wzgórzu przy Koloseum w Rzymie. Będą dostępne od połowy czerwca do września.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, dzisiaj całujemy wszystkie matki. Hot, nie hot, nie, no wszystkie są hot, wiadomo.
2: Ładnie wybrnęłaś z tego.
1: Ale zrobimy ranking hot mamusiek.
2: Oczywiście, no będziemy się kłócić na pewno przy tym rankingu.
1: Ja wiem,
2: kto u ciebie będzie na miejscu pierwszym.
1: Słucham cię.
2: To mam powiedzieć już teraz?
1: Nie, dobra.
2: Mam tak zespoilować słuchaczom?
1: Nie, nie, no to czekamy. Natomiast fajnie, jak będziemy mieli inne typy, bo nie będziemy sobie zagrażać, prawda?
2: Chyba tak nawet będzie, ale to się okaże za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak.

0: Jeżeli nie widzieliście Joela Corey, jak wygląda, to polecam, bo on jest trenerem personalnym.
1: To musi być hot.
0: Jest bardzo hot. Helen Hart, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a Joel Corey występuje na Tomorrowland.
1: Więc jest podwójnie, nawet potrójnie hot. Ale a propos Tomorrowlandu, mam pytanie, bo ty tam, Iga, byłaś.
0: Tak.
1: I wiemy, że jest niesamowita muzyka i wiemy, że jest super atmosfera.
0: Tak.
1: Ale ja jestem gruby i muszę cię zapytać, jak jedzenie?
0: Jedzenie jest fenomenalne. Tam masz kucharzy z całego świata, co więcej, tam przyjeżdżają specjaliści w danej dziedzinie, w danych kuchniach. Naprawdę. Na przykład masz mistrza kuchni azjatyckiej i on normalnie gotuje na Tomorrowlandzie.
1: No to musimy pojechać, ja muszę tego wszystkiego spróbować.
0: Wiem.
1: Też możecie zresztą, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam wchodzicie i zgłaszacie się do wyjazdu na Tomorrowland z Meloradiem. Wystarczy pokazać nam, z kim chcecie jechać, no i napisać dlaczego.
0: Najlepiej jakbyście nagrali filmik, na przykład ja chcę jechać z Mikołajem, więc nagrywamy coś kreatywnego, typu...
1: Tak. O, my jesteśmy tacy zakręceni, że na rondzie nie zjeżdżamy z niego. Kręcimy się cały czas.
0: Wow, i tak do Tomorrowlandu, czyli przez najbliższe parędziesiąt dni. Meloradio.pl, tam się kierujemy. No przekonajcie nas, bo to jest takie doznanie, takie przeżycie. Ja bym chciała znowu aż pojechać.
1: No mam nadzieję, że nam się to uda.
0: To może nagrajmy filmik.
1: Dobra.
0: Zgłaszamy się?
1: Zgłaszamy się.
0: To my idziemy, wy też.

0: Jaki on ma głos? Jason Derulo, Acapulco w Meloradiu. Dzisiaj dzień mamy, więc składamy serdeczne życzenia wszystkim mamom, dlatego postanowiliśmy z Mikołajem zrobić ranking hot mamusiek.
1: Tak, ale wybraliśmy tylko top 3 swoje chyba, tak?
0: Tak, tak, top 3.
1: Dobrze, to co, chcesz zacząć?
0: Mogę zacząć.
1: Okay.
0: Na pierwszym miejscu Rihanna.
1: A myślałem, że zaczynamy od końca.
0: Aha, masz rację, to zacznijmy od końca, nie powiedziałam tego.
1: Nie słyszeliście tego.
0: Nie słyszeliście. Na trzecim miejscu Cindy Crawford.
1: Okej, okay, nice.
0: Uważam, że turbo hot.
1: Spoko, spoko.
0: Na drugim Emily Ratajkowski.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo mi się podoba. A na pierwszym?
1: Rihanna?
0: Rihanna!
1: Wow. Nie pokryły nam się w ogóle żadne pozycje. U mnie na miejscu trzecim Jodie Foster.
0: Okej.
1: Okay. Mhm. Na drugim miejscu Jessica Alba.
0: No tak, klasa.
1: W Sin City, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to...
0: No, to prawda.
1: No i na miejscu pierwszym u mnie Shakira.
0: Shakira?
1: Shakira, no.
0: Fajna jest w sumie.
1: Zawsze uważam, że Piqué to jest największy debil na świecie.
0: A, bo on ją zdradził.
1: No właśnie, jak można być z Shakirą i zdradzić Shakirę? No przecież to mi się w ogóle jakby nie mieści w głowie.
0: Shakira, call Mikołaj.
1: Exactly. Hey Siri. To obudziło się. Call Shakira.
0: Call Shakira. Dzwoni?
1: Nie, bo nie mam numeru.
0: Zdobędziemy.

0: Kiełbasa z Kolima jest dostępna, wiesz? Dobra, będzie.
1: Rewelacja.
0: Szykuje się nowy biznes z Kolima. Kiełbasy.
1: Ale duże?
0: Największe na pewno. O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara! Kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
17: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
16: I to gdzie?
17: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
18: I hop! I hop!
19: Nie skacz po kanapie.
18: I hop!
19: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
18: I trampolina!
19: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
18: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
20: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe dobre melo. 4 godziny dobrego, zajebistego melo. Słuchaj w każdy piątek po 22:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Kto ma ochotę na kiełbasę z Kolima? Ja nie.
1: Na pewno?
0: Na 100%.
1: No bo Skolim właśnie idzie teraz w branżę gastronomiczną i postanowił wypuścić cały taki pakiet różnych mięs okraszonych jego twarzą. Jest kiełbasa idealna.
0: Tak.
1: Jest, czekaj, kabanosy Palermo. Co my tu jeszcze mamy? Parówki drobiowe.
0: A wiesz, że szalone, kasło nie? To będzie król smaku?
1: Tak jest. O, jeszcze mac and cheese, kiełbasa. O, to może być dobre.
0: Czyli skosztujesz z Kolima?
1: Skosztuję jego kiełbasy, no.
0: To co, trójkąt?

0: Jest to stanowczo mój ulubiony kawałek ostatnio na playliście Meloradia. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, podkręcamy tempo. Mikołaj, zabierzesz mnie nad Morze Bałtyckie?
1: Czy ja wyglądam, jakbym był zrobiony z pieniędzy? Wiesz, jak tam jest drogo?
0: Tak wyglądasz, no. Komplement.
1: Dzięki.
2: Słuchajcie, no możecie jechać, aha, zwłaszcza, że będzie dużo Niemców.
1: To nie jedziemy.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Car Superstars.
0: Numer. Zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem i zapowiada wprowadzenie nowych ułatwień, na przykład dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A teraz resort finansów, który uspokaja: samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą. Nie trzeba więc rozliczać się z fiskusem. No i jeszcze mieszkańcy Niemiec, którzy zmieniają wakacyjne plany i wybierają wypoczynek nad Bałtykiem. Wojciech Hernes.
3: Przedstawiciele branży turystycznej mówią o wyraźnym trendzie. Z jednej strony drożeją loty, a z drugiej w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem niektóre bezpieczne dotąd kraje regionu straciły ten wizerunek.
2: Dlatego może wzrosnąć zainteresowanie niemieckich turystów polskimi bałtyckimi miejscowościami.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i szykuje się nowy serial o influencerach.
0: To będzie hit chyba. Hit, no w ogóle telewizji i w całej jej historii.
1: Dokumentalny. Siemanko.

0: Słuchacie Freak Fightu, to Crying on the Dance Floor w Meloradiu. Girls of Warsaw, tak się będzie nazywał nowy serial dokumentalny o codzienności warszawskich influencerek. Tak dobrze słyszycie.
1: Czy one nie są influencerkami dlatego, że pokazują swoją codzienność w internecie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, więc tak się zastanawiam, o czym ten serial w takim układzie będzie.
1: No chyba, że będzie o tym wszystkim, czego nie pokazują, to już może być ciekawsze.
0: Ale wiesz, co jest taka platforma?
1: Ale nie o tym. Iga, ty tylko o jednym myślisz.
0: No nie, no bo wszystko pokazują, to co więcej mogą pokazać?
1: Na przykład, nie wiem, jak dłubią w nosie, nie?
0: Wow.
1: No co, czy chociaż na jednej rolce Jessica Mercedes dłubie w nosie?
0: No nie, ale...
1: No właśnie,
0: obejrzałbyś
1: to? Zobaczymy, no pewnie.
0: W tym roku ma być premiera.
1: Super,
0: jak coś.
1: Czekam.

0: Four Strings. Ależ klimat w Meloradiu. Wiecie, gdzie jest najlepszy klimat, moim zdaniem?
1: Na Tomorrowlandzie.
0: Dokładnie tak, my was zabieramy na Tomorrowland. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i pokażecie nam, dlaczego to wy powinniście pojechać i z kim.
1: Zwłaszcza jeżeli to będzie wasz pierwszy raz, to będziecie potem go długo wspominać.
0: Oj, tak.
1: Tak jak Gabry Ponta na przykład wspominał o swoim pierwszym razie, jak zagrał po raz pierwszy właśnie na Tomorrowlandzie.
2: Pamiętam, że byłem nieco zawiedziony, bo gdy pierwszy raz grałem na Tomorrowland, woda lała się z nieba. Zaczęło padać jeszcze, gdy grał DJ przede mną, a gdy wszedłem na scenę, ludzie dosłownie spod niej uciekali. To było szalone. Trudno było przebrnąć przez pierwszą połowę seta, bo próbowałem ściągnąć tych ludzi z powrotem. Nie było łatwo, ale udało się. Mam nadzieję, że w tym roku będzie słonecznie.
0: Będzie słonecznie, bo Meloradio tam jedzie.
1: A, no właśnie. Oczywiście, to nie może być inaczej.
0: Ale jednak, gdyby było inaczej, to mamy do was pytanie. Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu na Tomorrowlandzie?
1: Tak, w takim najgorszym, wiecie, urwanie głowy dosłownie.
0: Nasza propozycja?
3: Lubiła tańczyć, pełna radości, tak, ciągle goniła wiatr.
0: To jest nasza propozycja.
1: Dlatego zawsze się dobrze tańczy.
0: I odpowiedzcie nam na WhatsAppie Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl, co redaktorze jest do wygrania.
1: A w zamian damy The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi, to jest oficjalna seria powieści Tomorrowland.
0: Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Talk to you another, aż milej się pracuje do takiego kawałka. Naprawdę, uwielbiamy z Mikołajem grać wam takie sztosy. Chyba tak można powiedzieć, że to
1: sztos. No pewnie, no pewnie. Mhm. My gramy... Nie mogę tego powiedzieć.
0: To prawda, ale też wysyłamy was na Tomorrowland, to jest jasne. I teraz mamy taki przedsmak, bo do wygrania była, jest książka.
1: Mhm, tak, książka oczywiście z oficjalnej serii powieści Tomorrowlandu. I pytaliśmy, do jakiej piosenki, do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu.
0: I ktoś tutaj napisał, ten ktoś to Jacek, że tańczyłby do tego. To jest Armin van Buuren.
1: To jest dobry Rain. Może być, że tak będzie, bo Armin van Buuren też na Tomorrowlandzie w tym roku gra.
0: Wow, i może to zagra.
1: No, ale oby nie padało.
0: Nie, no tak, trzymamy kciuki. A tobie, Jacek, gratulujemy. Wygrywasz książkę o Tomorrowland. Brawo!
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo...

0: Po 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czyli gaut, kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.

0: ale my podkręcamy tempo. Thank you. Mikołaj, pamiętasz te czasy, kiedy nie używaliśmy telefonów, bo byliśmy mali i na podwórku biegaliśmy?
1: Pamiętam. No, te telefony z klapką były super, miałem takiego Sony Ericssona. No i właśnie, być może takie telefony jeszcze powrócą, ponieważ w Korei Południowej postanowili podejść nieco inaczej do walki z, no, z dziećmi, które są uzależnione od telefonów. I właśnie mają zamiar wprowadzić takie głupie telefony tylko dla dzieci, że będą ograniczone funkcje, zero mediów społecznościowych, ograniczony dostęp do internetu i takie tam rzeczy.
0: W sumie my nie używaliśmy i zobacz, gdzie jesteśmy, w jakim dobrym miejscu, jacy mądrzy jesteśmy.
1: Dokładnie.
0: A?
1: No.
0: Działa.

0: James Hype Be Mine. Ten pan będzie miał pracowite lato.
1: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak, wam zagramy punktualnie o 16.
2: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo, ale najpierw newsy Meloradia.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, taniej masz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, czeki dał.
12: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
19: Codziennie.
7: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Subea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
5: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25

0: słuchaj na 97,8 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. W najbliższą sobotę możecie się wybrać na Depeche Mode Party. To we wrocławskim Liverpoolu. Najstarsza, najpopularniejsza i kultowa już impreza. Pojawią się też sety z muzyką innych wykonawców mieszczące się w depeszowej konwencji. A jeśli macie ochotę na kino, na dużym ekranie, do zobaczenia europejska komedia Sprawiedliwość Owiec. Hugh Jackman wcielił się w rolę pasterza. Zapowiada się ciekawie, ale to dopiero początek, bo sielankę wiejskiego życia zakłóca tajemniczy incydent. Jak się okazuje, nawet owce potrafią być błyskotliwymi śledczymi w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Ale ja już nic więcej nie powiem. Całość możecie obejrzeć we wrocławskich kinach Helios. Z kolei 13 czerwca na scenie w Impart Centrum w zamiennej obsadzie zobaczymy Kazika Mazura i Tomka Oświecińskiego w spektaklu Trójkącik, czyli Trzech na próbę. Pełna energii komedia startuje już o 19.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Burza wokół studentów z zagranicy w Lublinie. To po słowach wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zarzuca zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Wszystko zaczęło się od nagrania promującego kolejną edycję Africa Day Festival. A teraz piłka nożna. Jan Urban ogłosił powołania towarzyskie na mecze z Ukrainą i Nigerią. Są debiutanci. Marcin Powideł.
5: No jest ich pięciu. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin. Szansę od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski.
4: Zagra też Robert Lewandowski. Życie singla coraz droższe miesięcznie. Kosztuje 770 zł. Tyle jedna osoba musi zapłacić za koszyk podstawowych produktów.
2: Jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to meloradio.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Szybka kasa, fajna sprawa.
3: Ale wiesz, co też jest fajne?
2: O?
3: Czy coś ci dzwoni?
2: A to prawda, puścimy wam starczo dźwięki, wy możecie zgadnąć, co to takiego. To już za moment. Iga Mikołaj, hej.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie w Meloradiu, a teraz taki mały throwback do Tomorrowland 2K25. Turn it up. Jej!
1: To tak się bawiliście w zeszłym
0: tak
1: roku
0: się
1: na Tomorrowlandzie.
0: Ależ było wspaniale. I wysłaliśmy na przykład naszą słuchaczkę Olgę i mamy takie wspomnienie, dlaczego warto po prostu brać udział w naszym konkursie.
2: Można spełnić swoje marzenia.
0: No a jak? Spełnić no i tak, swoje marzenia.
1: Tak było w zeszłym roku i tak samo w tym roku. Też spełniamy marzenia, budujemy nowe przygody, nowe przeżycia i musicie być ich częścią. Meloradio.pl, tam możecie zgłosić się do konkursu Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Musicie nam pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego, a my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, dojazd gratis. Przekonajcie nas, bo naprawdę warto. Najlepiej, żebyście wysyłali filmiki. Zdjęcia są super, ale taki filmik, on jest dużo więcej wart, więc pokazujcie, z kim, dlaczego, po co, wbijajcie na meloradio.pl. Dive into me. O, Alok i Kalit.

0: Tak, to robimy w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Dive into me we Freak Fajcie.
1: To jest Alok, który zresztą też na Tomorrowlandzie wystąpi. Ale odchodzimy na razie od Tomorrowlandu, bo za chwilę. Czy coś ci dzwoni?
0: Szykujcie uszy i szykujcie palce.

0: 17 po 16. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego. Użyjcie proszę WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaj, trudno się wylosowało.
1: Trudno się wylosowało, bo mam wrażenie, że ostatnio było jakoś troszkę za łatwo. Wszyscy wiedzieli o co chodzi, więc dzisiaj no taka zagadka dla ludzi, którzy jednak siedzieli w tych kreskówkach tak ze 20 lat temu i to dosyć mocno. No jestem ciekaw, ile osób poprawnie odpowie na ten tajemniczy dźwięk.
0: Czy jesteśmy gotowi?
1: Dawaj.

0: być.
1: Wiesz, że już są odpowiedzi?
2: O, widzę, że koneserzy jednak są. Super.
1: Do zgarnięcia dzisiaj pomadka.
3: Okej.
1: Pomadka jest dobra? Czy puszczamy jeszcze raz dźwięk?
2: Zróbmy to.
1: Zróbmy tę przyjemność.
2: Super dźwięk.
1: Tobie. Co to jest?

0: czy dziś. WhatsApp Meloradia, moi drodzy. Czekamy na głosówki i wiadomości tekstowe.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dla koneserów to było, tak?
2: Oczywiście.
0: Dopóki się nie znudzisz.

0: No powiedz ten żart.
1: Wiesz, jak Ejben odbiera telefon?
0: Jak?
1: Halo?
0: Zabawa, czy coś ci dzwoni.
1: Beka.
0: Gramy, starcze dźwięki,
1: tak
0: wy zgadujecie, co to takiego. Przypominam dzisiejszego...
1: Sztosa.
0: Niech będzie, że sztosa. Spójrz, coś pięknego wokół. I wiecie, najciekawsze jest to, że nie było złych odpowiedzi.
1: I bardzo mnie to cieszy.
0: W ogóle.
1: Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich szamanów.
0: Ale jest z nami Maciek, który odpowiedział w pierwszej sekundzie. Cześć Maciek, co to takiego?
2: Cześć, cześć. No i jest to oczywiście i to do króla szamanów.
0: Brawo!
1: Oczywiście.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Wrocław. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologie.

0: Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
20: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV.
0: Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
21: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Filipek Nel. Jeszcze 140 lat i być może dostanę kamienicę.
1: No tak, w mediach pojawiły się takie doniesienia, że w Krakowie doszło do sytuacji, gdzie człowiek mający według dokumentów 162 lata otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę w centrum Krakowa.
0: Świetne!
1: Kilkadziesiąt milionów złotych taka kamienica podobno kosztuje.
0: Jak ma tyle lat, to czy on będzie miał siłę, żeby chodzić tam po schodach?
1: A co jeśli to Dracula po prostu i on faktycznie żyje?
0: Kupmy czosnek. Zapas czosnku. Za 200 zł można mieć tyle czosnku.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kot. No i buba!
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.

0: we Wrocławiu.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Bohater znanej już od wielu, wielu lat gry komputerowej Mario ponownie do zobaczenia na dużym ekranie, tym razem w amerykańsko-japońskiej koprodukcji. Wyrusza w kosmos, mierzy się z galaktycznymi wyzwaniami, a całą historię można obejrzeć we wrocławskich kinach Helios. Natomiast w niedzielę, 14 czerwca, na wrocławskiej scenie Impact Centrum Anna Mucha i Michał Sitarski zagrają w kultowej komedii O Mało Co. Gwiazdorski spektakl, w którym sport, jedzenie i ubrania często zmieniają swoje przeznaczenie. Natomiast 20 czerwca we wrocławskim klubie Wędrówki stand-upowy program Kokon zagra Patryk Gosiński. Gosiak chciał rapować, chciał być pilotem, barberem, jak sam przyznaje, trochę tego było, a jest stand-uperem i chyba całkiem nieźle mu idzie. Ale najlepiej ocenić to samemu. Od 17 dowiemy się tego, jak po 10 latach prób wreszcie znalazł swoje miejsce na ziemi.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic. Zastępca odwołanego prezydenta Krakowa będzie komisarzem miasta. Dziś po opublikowaniu wyników niedzielnego referendum Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta miasta. Teraz Gdańsk, schronisko Promyk, rusza z projektem domów tymczasowych dla psów i kotów. Opiekun przez kilka miesięcy ma zajmować się czworonogiem, a potem przygarnąć go na stałe, mówi szefowa Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Emilia Salach.
4: Ten dom tymczasowy to jest taka forma takiego badania się zarówno ze strony rodziny tymczasowej, ale też zwierzak może nam pokazać, że niezbyt dobrze się tam czuje.
3: A jest już kilkanaście chętnych osób. No i jeszcze sukces horroru Obsesja. Film zarobił już ponad 130 milionów dolarów, a kosztował niespełna milion.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
5: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zabieramy was na wycieczkę i do Boom, i na Podlasie.
2: No nie wiem, gdzie większa impreza. Nie, no chyba w Boom.
5: Boom, oczywiście, że Boom. Iga Mikołaj, siemanko, Galaxy Kungstek, wchodzimy w 17.

0: Miss You w Meloradiu. Oliver Tree, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do miejscowości Boom.
1: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słyszycie ten tłum? To możecie być wy. Wow! A? Tak się bawią ludzie na Tomorrowland.
1: To naprawdę grube melo.
0: Oj tak, i tak się składa, że wy również możecie być tymi szczęśliwcami i wybrać się z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Oczywiście w tym roku również jedziemy i wy również możecie się zabrać z nami. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland i dlaczego. A my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, podwózka jest gratis, wyobrażasz to sobie?
1: No, a paliwo teraz drogie.
0: Wiecie co robić, wbijamy na meloradio.pl i przekonujemy nas, dlaczego to was powinniśmy ze sobą zabrać. How does it feel to teraz?

0: Young, Leosia, Jonathan, Noc Aniołów. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu, zaraz trzasną drzwi.
1: Przeciąg jest.
0: Ale teraz musimy zmienić klimat. Robi się poważnie.
1: Breaking Bad na Podlasiu. Dobiegł koniec... końca dobiegła historia, która tam się zaczęła już kilka lat temu. Aha. No więc tam czterech Meksykanów pojechało na to Podlasie, żeby gotować.
0: Wow! Casadilla?
1: No nie. Nie, zdecydowanie nie Casadilla. Była całkiem niezła produkcja. 800 kg różnych substancji zostało wyprodukowane i teraz od 10 do 11 lat więzienia takie wyroki właśnie zapadły.
0: A ja mam pytanie. Dlaczego akurat na Podlasiu?
1: No bo tam jest tradycja gotowania różnych rzeczy po lasach, nie? Tylko może nie aż tak hardkorowych jak w Meksyku.

0: I dare you.
1: Nie, po prostu dare you. Hardwell, Matthew Koma. A czy Mr. Hardwell wystąpi tam, gdzie myślę, że wystąpi?
2: Okazuje się, że tak, ponieważ wow. Mr. Hardwell wystąpi na Red Stage na Sunrise Festival 2 sierpnia. Zagra w Kołobrzegu.
1: O wow, a my was wysyłamy na Sunrise Festival, to się naprawdę dzieje.
2: No i to będzie fantastyczna zabawa, bo raz, że Kołobrzeg, polskie morze, tak. Lipiec, sierpień, czyli najcieplejsze miesiące, tak? No i najlepsza muza, czego chcieć więcej.
1: Wiecie co robić.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I hop! I hop!
10: Nie skacz po kanapie.
9: I hop!
10: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
9: I trampolina!
10: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
9: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
11: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A w miniony weekend był koncert Taco Hemingwaya, niestety nie udało nam się z Mikołajem tam dotrzeć, chociaż Mikołaj bardzo chciał,
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, strasznie chciałem. No więc mówiliśmy już o koncercie Taco, bo miał tam garść złotych porad dla młodzieży, ale była też mała kontrowersja, bo na telebimach pojawiały się takie komunikaty: pij wodę! No tylko problem polegał na tym, że nie można było wnieść własnej wody na obiekt.
0: No właśnie, ale przecież możesz kupić sobie tam wodę.
1: I spokojnie. Agencja już wyjaśniła, dlaczego tak było. Ze względów bezpieczeństwa podczas koncertów organizowanych przez nas obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich napojów. Nawet niewielka półlitrowa butelka, którą można rzucić, stanowi realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia.
0: Myślałam, że chodzi o to, że możesz się poślizgnąć.
1: Nie, ale te butelki, które tam od nich kupujesz za 14 zł za pół litra, to już
0: nie,
1: są bezpieczne.
0: One są bezpieczne.
1: To są specjalne koncertowe butelki.

0: Za każdym razem, jak słuchamy Bad Angel, to czujemy się, jakbyśmy byli w grze komputerowej Bad Angel.
1: Już robię zooma moim Kiroshi.
0: A Kondzio, ty w ogóle grasz
1: co ja?
0: W gry?
1: Tak!
0: A jakie?
1: Same najciekawsze.
0: Tak czułam.
1: Słuchaj,
0: tak
1: ja czułam. Mam grę w życie, to już
0: świetne.
1: Jest najtrudniejsza gra ze wszystkich.
0: No, to prawda.
1: Słabe DLC są do gry w życie.
0: No.
1: I nie można wpisać Motherlot, więc...
0: Szkoda. Kondzio przejmuje antenę Meloradio już teraz.
2: A już o 18:00 zagramy...
1: Save My Love.
0: I że ty idziesz w Melo teraz?
1: Jak zawsze.
0: Słusznie, to my
1: to,
0: też.
1: No tak. Nie no, wy możecie zostać, iście sobie.
0: Ale możemy iść w Melo tak z tobą.
1: Dobrze.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Po reklamie.
8: 18 dochodzi na zegarkach. Czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
9: Ambasador Rosji wezwany do MSZ usłyszał wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji. Rosja ostrzegła wcześniej, że rozpoczyna serię uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Fala upałów w Europie, we Francji termometry pokazują miejscami ponad 37 stopni, rekordowo wysokie. Jak na maj temperatury są też w Hiszpanii i we Włoszech. A Gdynia zostanie bohaterką niezwykłego teledysku. Ma być nagrane jednym ujęciem z ogromną liczbą bawiących się osób, mówi Jerzy Rados z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
10: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że jesteśmy przyjaciółmi, no szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
9: Zapisy dla uczestników teledysku już ruszyły.
11: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach. Kto powiedział, że we wtorek nie można pójść w Melo? No z Melo Radiem zdecydowanie można. Mam dla was masę najlepszej muzy. Save My Love na dobry początek. Feel This Moment to już za moment. No i w tej godzinie też będziemy bawili się w szybką kasę. Konrad Fraczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Ale ktoś się zaraz będzie cieszył, ale ktoś się zaraz będzie cieszył, jak na jego koncie pojawią się dodatkowe 200. No, przynajmniej taką mam nadzieję, że ktoś odbierze telefon. Przypomnę, że czekamy do 5 sygnałów. Pierwszy sygnał za nami. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do 5 i że szybko ktoś odbierze telefon. Mamy drugi, no ale ja jeszcze jestem spokojny. Za chwilę zacznę się denerwować, jak dojdziemy do... Halo, halo, Melo Radio z tej strony. Konrad, cześć.
1: Cześć, Konrad.
0: Czy ja się do Sandry dodzwoniłem?
1: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. Sandra, co ty byś powiedziała na to, żebym ci dał dodatkowe 200 dla ciebie?
1: Fantastycznie.
0: No dobra, ale najpierw mi powiedz, na co ty tego siana potrzebujesz?
1: No, porysowałam szybę w samochodzie.
0: Jak to?
1: Zrobiłam to wycierając szybę pierścionek, to znaczy tak, wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął i że na diamenty, no to zostało 5 wielkich ryż.
0: Tak mimochodem wspomniałaś, że ten zaręczynowy to z diamentami.
1: No tak, tak, i pan w warsztacie powiedział, żebym go sprzedała i kupiła nową szybę.
0: Nie, no to bez sensu, słuchaj, ja mam dla siebie lepsze rozwiązanie, 200 od Meloradia.
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Ten dźwięk oznacza, że ta kasa leci do ciebie, ale obiecaj mi w takim razie, że następnym razem, jak będziesz wycierała szyby, to tak łagodniej.
1: Obiecuję.
0: I pamiętaj, że jak chłop cię wkurzy, to też nie jeździ tym pierścionkiem po masce.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 27 minut po 18. A ja mam złą wiadomość dla tych z was, którzy nie lubią uprawiać sportu. O niej za chwilę też m.in. Alan Walker na naszej antenie. Jeszcze przed 19 też modelki Włodarski. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: O matko, dobra, wstaję.
2: Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99.

0: 9 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: I hop! I hop!
8: Nie skacz po kanapie.
7: I hop!
8: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
7: I trampolina!
8: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
7: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
9: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8.

No i niech mi ktoś powie, że we wtorek nie można się poczuć jak w weekend. Felicjan i Szans u nas na 20 minut przed 19. Ktoś z was może teraz biega z Melo na słuchawkach albo spaceruje. No to jeszcze sporo godzin przed wami, bo ostatnio odkryli, że powinniśmy tygodniowo ćwiczyć dla zdrowego serducha, nie 150 minut, czyli jakieś 3 godzinki, jak to mówili wcześniej. Uwaga, 9 do 10 godzin. No, kto ma na to czas, to nie wiem, ale wiem, że najlepiej ćwiczyć zawsze z drugą połówką. No to zawsze wieczorem będzie jedna godzina cardio z tych 10.

0: Oscar McKay w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, a po 19:00, oj, sporo się też u nas będzie działo, bo między innymi kogoś z was wyślemy na Sunrise Festival, a tam dużo najlepszej muzy, tej oczywiście nie zabraknie też u nas.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise, punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Idę w Melo.
8: To już 19 na zegarkach, a my spać nie idziemy, bo idziemy w Melo na antenie Meloradia, oczywiście z najlepszą muzą. Samfel, T-Wise i Hyson na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, między innymi Calvin Harris. A ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio. Idę w Melo.

To Melo Radio, to 9 minut po 19, to Talk to You, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby z Melo Radiem pojechać na Sunrise Festival. Nie przegapcie swojej szansy i bądźcie blisko.

0: to już tego lata pod koniec lipca i na początku sierpnia najlepszy i najgorętszy Sunrise Festival w Kołobrzegu. No tam trzeba być, będzie Melo Radio, wy też możecie. Mam dla was zaproszenie i nie zawaham się go rozdać. Jedyne co musicie zrobić, to wysłać mi głosówkę, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego. Podpowiem wam, że tam będą m.in. Axwell Ingrosso, Afrojack, będzie James Hype, Morten, Scooter, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu innych. A który DJ z tego line-upu rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Zaproszenie na Sunrise Festival już za chwilę powędruje w czyjeś ręce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Magda, no to ja poproszę jeszcze taki większy okrzyk, ponieważ jedziesz na Sunrise Festival. No i taką radość to ja rozumiem. Skuter na Sunrise Festival się pojawi. No i dowiesz się, po ile ta ryba i będziesz się mogła bawić. No bo tam tej najlepszej zabawy nie zabraknie. Kogo pozdrawiamy?
1: Kogo pozdrawiamy? Załóżnikę z wakacji pozdrawiam.
0: O, no to w takim razie wakacje też tego lata świetne ci zapewniamy. Magda jedzie na Sunrise Festival. Wy też możecie. Słuchajcie uważnie Meloradia.
2: Sunrise Festival z Meloradia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z

0: The Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: na najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dbamy o to, żeby serwować wam najlepsze numery na antenie Melo Radia, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Like a Prayer to kawałek, który gdy usłyszycie, to od razu podkręcicie głośniki na fulla, bo żal słuchać tego numeru po cichu. No i coś czuję, że tego lata będzie go słychać w wielu, wielu miejscach i to bardzo często. Josh Fawes, Like a Prayer, to już teraz w Melo, dajcie głośniej. Are you ready? Here we go.

0: To bryska na antenie Melo Radio jeszcze przed 20. Ja tak tylko przypomnę tym, którzy być może zapomnieli, że dzisiaj Dzień Matki, więc jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń, to jeszcze macie szansę nadrobić. A my po 20 zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Candy Night. Myślę, że i mamy, i nie tylko mamy się świetnie będą bawiły przy tym numerze. Punktualnie o 20 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Po reklamie.
6: Idę w Melo.
7: No teraz to my dopiero rozkręcimy to Melo. W końcu po 20 to zawsze zaczyna się najlepsza impreza. No to idziemy w Melo. Candy Night na dobry początek. Za chwilę też m.in. Rudimental, będzie też Gips, Alesso, Zala Ralston. Oj, się będzie działo. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
6: Melo Radio. Idę w Melo.

To Sony Fodera w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 20. Think About Us. A jako ludzie lubimy zaokrąglone kształty. Na taki artykuł właśnie natrafiłem w internetach. To się odnosi, słuchajcie, do wielu rzeczy. Lubimy na przykład zaokrąglone loga, samochody. No ogólnie, to co zaokrąglone, no to według różnych badań jest po prostu przyjemniejsze dla naszego oka. No, biorąc pod uwagę, że zbliża się sezon plażowy, to jest dla wielu osób, w tym dla mnie, bardzo dobra wiadomość.

Two Colors i Heavy Metal Love w Melu 25 minut po 20. No tyle to każdy chciałby zarabiać w wakacje, a tu tylko wydatki. Ile zarobi na przykład Skolim w tegoroczne wakacje? No podobno ponad 11 milionów złotych. O tym piszemy na meloradio.pl. Maryla Rodowicz z kolei ponad bańkę wyciągnie, a Justyna Steczkowska tak koło bańki może zarobić. No każdy chciałby taką kasę, ale wy szybką kasę możecie zgarnąć w Meloradio już w tym tygodniu. Szansa na 200. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl. Tam też wszystkie szczegóły naszej zabawy.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania. Tym razem opowiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
5: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
4: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
6: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
4: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
6: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycje.
4: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
6: Tak, oczywiście, będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
4: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
7: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem naszej kranówki, czyli to jest taki główny

0: cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
1: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. I wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać. I to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach tak skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
0: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego. Więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
1: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
2: Nazywam się Sygieryż Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej, a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
3: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
2: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort, no i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
3: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi w tym sensie takim psychologicznym trochę?
2: Znaczy wygląda to tutaj w taki sposób, strażacy no w takiej sytuacji są bezpośrednio jako pierwsi przy tych osobach. Do każdego zdarzenia są dysponowane odpowiednie siły i środki. Mam tutaj na myśli zakres sprzętowy, ale zakres też ilości funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym, czy właśnie opiekunom, taki strażak no, tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie na to. Po pierwsze, no nie pozwalają procedury, po drugie, no jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie danej jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
4: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu, więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek. Wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę Straż Pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 osób, takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki, miejscowe zagrożenia, to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie no, drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
3: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
0: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, no powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę, więc no, przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, no zawsze, to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak? Natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo no, radia, media mają szeroką publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. No dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc no, wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczeń pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
3: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie centrum wymiany informacji i analizy zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Charytatywny czerwiec Impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
10: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Tę grupę aktorów, improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie znacie, a we wspomnianym czerwcu ponownie organizują wyjątkowe poniedziałki, bo charytatywne. Posłuchajcie.
9: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
11: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
10: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
9: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
10: Z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
11: W tym roku gramy dla Adama, Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
10: To są pewnie duże pieniądze.
11: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
10: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
11: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako Poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
10: Ta motywacja jest chyba jeszcze większa, jeżeli ten cel jest osobisty, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle dla całej grupy.
9: Ja myślę, że staramy się wybierać takie cele, gdzie to nasze zaangażowanie dodatkowo jest motywowane tym, że po prostu pomagamy komuś, kto jest bliski nam albo bliskim nam osobom.
11: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby nie było potrzeby pomagania. Tak by było najlepiej. Niestety właśnie taka jest sytuacja, że bliskie nam osoby wymagają takiego wsparcia z naszej strony i dzięki tutaj pomocy naszych przyjaciół, również z kilku wrocławskich grup Impro, będziemy mogli taką pomoc zaoferować Adamowi.
10: No właśnie, super, że macie taką możliwość. To, żeby było teraz przyjemniej, to właśnie powiedzmy, jakie spektakle czekają tutaj waszych gości. Z tego, co już zdradzę przed rozmową, mówiliśmy, to będą spektakle, które w ciągu całego roku się sprawdziły.
9: Jak najbardziej. I myślę, że można powiedzieć, że to są takie nasze ulubione spektakle, formaty. I w tym roku mamy ogromne szczęście, podobnie jak w poprzednim, że czerwiec ma aż 5 poniedziałków. Zaczynamy poniedziałkiem, kończymy co prawda wtorkiem. Czerwiec ma 30 dni, prawda? Wtorkiem. Ale jakby 5 poniedziałków, 1 czerwca, słuchajcie, Dzień Dziecka. I my sobie też robimy trochę taki Dzień Dziecka, bo gramy Mistrzunia Impro z naszym zaprzyjaźnionym teatrem improwizacji Kardamon. No i będziemy się z nimi tak trochę, no, bić.
10: Tyle turniej będzie, coś w tym stylu.
9: Będziemy walczyć o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, elokwentnego improwizatora, improwizatorki. No i ta osoba, która wygra, będzie dzierżyć ten tytuł przynajmniej
11: do
9: następnego
11: sezonu.
9: Dokładnie, do następnego sezonu.
10: No a przewidujecie jakąś nagrodę?
11: Jako nagrodę to już jest nasz stały żart, można tak powiedzieć, gdyż jest to BANANA, czyli w skrócie BNN, który to akronim rozwija się jako bardzo nadzwyczajna nagroda. I jest to nomen omen, pojemnik na banana.
10: Okej, okay. A skąd akurat taki pomysł?
11: To jest pomysł, który chyba funkcjonuje od początku, od kiedy gramy Mistrzunia Impro, czyli już bardzo długo, lat. To jest chyba jeden z naszych najstarszych w ogóle tytułów, który gramy. I banana została właśnie skonstruowana jako żart, gdyż jest to taki pojedynek na krótkie gry, w którym to śmiech jest najważniejszy, a nie to, kto i co wygra.
9: Format, którym się inspirowaliśmy, tworząc Mistrzunia Impro, też przewiduje nagrodę, natomiast tą nagrodą jest kostium goryla. I myśmy też rozważali ten kostium goryla, natomiast w takim kostiumie goryla jest bardzo gorąco.
11: Prawdopodobnie
9: nie próbowaliśmy, natomiast szukając pewnego rodzaju...
10: Widziałam ostatnio pluszaka, który był jednocześnie małpą i bananem. Takim pluszak przewracany. Nie pamiętam, gdzie był, w sklepie, ale może się znajdzie.
9: O, pytanie, czy można w nim przechowywać banana, bo jakby...
10: No, myślę, że w tej dziurce coś znalazłoby się miejsce.
9: No, to jest jakaś alternatywna opcja.
10: Mm-hmm. Wspominamy o tych nagrodach, to może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
9: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
10: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
9: O.
10: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
11: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
9: Strojek, ale
11: strojek
9: może być
11: o,
9: wieniec.
11: Też ładnie.
10: Każdy wie, o co chodzi.
11: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
9: Warto się nauczyć.
10: A te osoby, bo też mówiłeś o gościach i to też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych, charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
11: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
10: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
9: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
11: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
10: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
9: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
10: To oddaję głos tutaj.
11: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już państwo będą mogli sami zobaczyć.
10: Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
9: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, że ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
10: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
11: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunek stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
9: Jak najbardziej.
11: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
9: Creme de la creme.
11: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
10: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
11: Los Impros Telenovelas.
10: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
9: Prawie jak to tylko seks, tylko...
11: Tylko jest więcej...
9: Ludzi?
11: Głupich wypadków.
9: Ciągłości fabuły.
11: Ciągłości fabuły, no... powiedzmy.
10: No telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
9: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
10: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
11: Mistrzuniu.
10: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
11: I telenowela.
9: I telenowela.
10: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jak byśmy mieli zachęcać, to jak?
11: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy przyczynili się też do...
5: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę.

0: Witamy reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas zajrzymy na Kępę Mieszczańską, gdzie Galeria 66P zaprasza na cykl darmowych warsztatów łączących codzienność ze sztuką współczesną.
5: Jak zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek.
4: Cykl warsztatów nazywa się Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb, a rozmowa o nim już za chwilę, bo zaczniemy od centrów pomocy dzieciom. Na Dolnym Śląsku działają we Wrocławiu i Głogowie i teraz trochę rozszerzają swoją działalność, bo dostały dodatkowe pieniądze.
6: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
4: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
7: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji, to jest kwota na ten rok, tak.
4: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się zacząć?
7: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy tych dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
4: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces, który trwa?
7: To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
4: We Wrocławiu Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się przy ulicy Grabiszyńskiej.
8: Dzień dobry, Daniel Łukacki, Fundacja Non-Licet. Jestem prezesem fundacji i działam w niej od prawie 30 lat.
4: Proszę wyjaśnić tę ideę działania centrów pomocy dzieciom.
8: Centra pomocy dzieciom działają na zasadzie idei Barnahus, która jest skandynawską metodą organizowania wsparcia dla dzieci. Polega to na tym, że w jednym miejscu zarówno dzieci doświadczające przemocy, jak i rodzice i opiekunowie, którzy nie krzywdzą, mogą uzyskać kompleksowo pomoc, czyli mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, pomoc pedagogiczną, czyli wszystko to, co jest potrzebne. Centra pomocy współpracują ściśle, interdyscyplinarnie, zarówno z MOPS-em, zarówno z służbami mundurowymi, czyli policja, ze służbą sądowniczą, czyli z sądami. Więc przepływ informacji jest dosyć taki szeroki. Dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy, czyli dzieci, młodzież, nie muszą ponownie bać się o to, że będą wtórnie traumatyzowane, co nie? Czyli będą musiały opowiadać ponownie sytuacje z życia, które są dla nich no, traumatyczne.
4: Czyli to jest tak, że trafiają do Państwa dzieci skierowane właśnie przez MOPS policję, czy z zewnątrz osoby też się mogą jakoś zgłaszać?
8: To jest tak, że mogą się do nas zgłosić osoby z zewnątrz, czyli powiedzmy, że z ulicy. Natomiast istnieje też to, że musi przejść taka osoba pewien etap kwalifikacyjny. Czyli osoby są w procedurach karnych, czyli te dzieci doświadczyły przemocy, jest założona niebieska karta na przykład, jest sprawa w sądzie i to są przypadki, które kwalifikujemy do pomocy w centrach pomocy dzieciom.
4: Jak wygląda taka pomoc w czasie? To jest jedna wizyta, wiele wizyt, proces?
8: W naszym przypadku mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie od początku, czyli jak utworzyliśmy Centrum Pomocy w 2022 roku, to korzystają z tej pomocy do tej pory. Są to bardzo nieliczne przypadki, natomiast często jest tak, że praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne. Bywają też przypadki takie, że praca zostaje zakończona, natomiast po jakimś czasie niestety coś się zadzieje w życiu, że dziecko do nas wraca.
4: Wyjaśniał Daniel Łukacki z Fundacji Non-Licet, a my zmieniamy temat, by, jak zdradziłam Wam już wcześniej, porozmawiać o cyklu bezpłatnych warsztatów, z których możecie korzystać aż do września.
5: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
4: Właśnie o tym projekcie będziemy rozmawiać. Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
5: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. On już właściwie trwa, więc musimy też to gdzieś mieć na uwadze, ponieważ rozpoczął się już w kwietniu i będzie trwał do końca września, jeżeli chodzi o takie działania dla publiczności. Potem jeszcze taki mamy miesiąc projektowy na publikację, która będzie go podsumowywać. I jeżeli chodzi o same wydarzenia, to mamy już dwa, które są za nami. Na początku było takie spotkanie sąsiedzkie, ponieważ projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Odbył się też jeden warsztat, taki powiedzmy wstęp do tego, co będzie się działo później. No i przed nami jeszcze kolejne 5 warsztatów, po jednym w każdym miesiącu.
4: To zanim omówimy je bardziej szczegółowo, to powiedzmy ten program, ten projekt, co jest jego ideą, jaki jest na niego pomysł?
5: Punktem wyjścia dla projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb były takie uniwersalne potrzeby opracowane przez Marshalla Rosenberga, twórcy metody porozumienia bez przemocy. I potem, jak Państwo zaglądniecie na stronę i zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne właśnie potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek. Tutaj Marshall Rosenberg proponował konkretne strategie, jak z tymi potrzebami pracować, jak je zaspokajać, jak poznawać potrzeby innych, żeby budować bardziej takie owocne relacje. Na pierwszym warsztacie troszkę było więcej takiej może teorii, też były zadania takie praktyczne, ale dzięki temu pierwszemu warsztatowi mieliśmy okazję dowiedzieć się, na czym konkretnie te potrzeby polegają, jak z nimi pracować, ale nawet jeżeli kogoś na tym pierwszym spotkaniu nie było, to bez problemu można przyjść na kolejne i tutaj ponownie się dowiadywać, na czym to polega, dalej sobie z tym pracować, poszerzając to też o kolejne aspekty, ponieważ część warsztatów została też opracowana w kontekście wystaw, które dzieją się tutaj w galerii, a także w kontekście samego położenia galerii, czyli tutaj jej otoczenia, tego, co sąsiaduje z Galerią 66.
4: No właśnie, bo Kępa Mieszczańska to jest takie no, ciekawe miejsce.
5: Łatwo zwrócić uwagę na to, że jest tutaj dużo nowych budynków, które się wciąż powiększają, są rozbudowywane. Temu też sprzyja taki intensywny napływ nowych mieszkańców. Także mamy wrażenie, że tutaj ta taka wspólnota mieszkańców się dopiero tworzy i poniekąd ten nasz program odpowiada też na takie potrzeby, jak budowanie tej tożsamości, jakichś relacji z sąsiadami. sąsiadami.
4: To może przejdźmy do tego programu konkretnie, co przed nami?
5: Najbliższy warsztat jest 30 maja, mamy jeszcze wolne miejsca. To jest sobota, warsztat odbywa się w stajni, czyli tutaj no nie bezpośrednio w tym głównym budynku galerii, ale w budynku sąsiadującym na ulicy Dmowskiego 13B, bez problemu do odnalezienia, także tutaj w pobliżu. Jest dosyć długi, bo trzeba przeznaczyć na niego 3 godziny, ale myślę, że to będą takie dobrze spożytkowane 3 godziny. Tytuł to Mapowanie kulturowe osiedla, bycie wziętym pod uwagę. To jest właśnie to hasło, które przyświeca temu spotkaniu i które odnosi się właśnie do tych potrzeb, które opracował Marshall Rosenberg w ramach swojej metody porozumienia bez przemocy. Warsztat poprowadzi Zofia Małkowicz, która jest socjolożką o takim artystycznym backgroundzie, ponieważ też studiowała edukację artystyczną. I on jest tak szczególnie dedykowany tutaj osobom, które mieszkają tutaj w okolicy, ale jeżeli ktoś ma taką otwartość, żeby to miejsce też tutaj poznawać i chce je też jakoś tak zbadać, dowiedzieć się czegoś o nim, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Rzeczy, których się dowiemy tu podczas warsztatu, spokojnie będzie można przenieść na te miejsca, w których żyjemy poza Kępą. To będzie troszkę takiego mapowania, troszkę takiego dowiadywania się, co jest wokół, ale też trochę takiego badania własnych takich historii związanych z tym miejscem, czy z miejscem, w którym funkcjonujemy na co dzień.
4: To 30 maja, a kolejne wydarzenie już w czerwcu.
5: Tak, kolejne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, też w sobotę, między 11 a 14. To wydarzenie już będzie tutaj w przestrzeni galerii, w przestrzeni wystawy Izy Tarasewicz. Poprowadzi te spotkanie Natalia Drost, która jest choreografką i zajmuje się tańcem artystycznym. Tytuł to Natchnienie, poruszaj się w rytmie wystawy Izy Tarasewicz. I tutaj ten warsztat jest jeszcze w jakimś takim dopracowywaniu, więc nie jestem w stanie do końca zdradzić może szczegółów na ten moment, ale na pewno chciałabym wspomnieć, że szczególnie zapraszamy osoby niesłyszące, ponieważ warsztat będzie tak dostosowany, żeby taka dosyć szeroka tutaj publiczność mogła w nim wziąć udział. Nie ma się co przerażać, nie trzeba mieć jakichś super tutaj tanecznych umiejętności, to będzie raczej praca z gestem, z mimiką, także nie trzeba być jakąś osobą zaawansowaną w tych kwestiach tanecznych. Więc to jeżeli chodzi o warsztat 20 czerwca, a potem mamy jeszcze kolejne 3, jeden w lipcu, jeden w sierpniu, jeden we wrześniu. W lipcu mamy warsztat pracy z ciałem pod tytułem Bezpieczeństwo, historia Kępy, ciało, pamięć, miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Potem w sierpniu warsztat uważnego odbioru, odpoczynek, warsztat w przestrzeni wystawy Macieja Cholewy, bo już w tym czasie będzie kolejna wystawa tutaj w przestrzeni galerii. I we wrześniu mamy warsztat ruchowo-rysunkowy, ruch, ślady ruchu, ciała i przestrzeni z wykorzystaniem GPS. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
4: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
5: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakieś informacje o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić, my postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział. To jeszcze tak na koniec chciałam tylko dodać, że jeżeli są osoby, które nie lubią takich formularzy elektronicznych, są powiedzmy bardziej analogowe, tak jak na przykład ja, to zachęcam do tego, żeby dzwonić pod numer telefonu 511 075 362. Między 9 a 15 odbieramy telefony i osoby mogą się bezproblemowo zgłosić również przez telefon.
4: Ten numer i formularz do zapisów znajdziecie też na stronie internetowej 66P.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
11: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
10: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
11: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze, zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
10: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
11: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
10: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
11: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
10: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
11: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
10: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
11: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
10: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
11: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
10: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
11: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość świadomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę, na początku też jest czas już na miejscu naszego startu, jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
12: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
11: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się by.
12: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz te projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
11: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
12: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
11: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
12: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
11: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pułtko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
12: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
11: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
12: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
11: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy. Jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
12: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
11: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
12: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
11: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team, jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
12: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
11: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście w domu, z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
12: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
11: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
12: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli no właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli to całą, tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
11: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic, opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
12: A rodzice są skłonni

0: Sikowiec, więc wolontariusze do boju zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
1: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
7: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
8: Pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, która przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
6: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną Na środkowym pasie latem trawa była wysoka.
9: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
6: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
9: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
6: Mhm. No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Długo. Jak długo istnieje?
9: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu.

0: ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
1: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
0: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
1: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
0: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
1: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
0: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
1: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z Autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
0: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
1: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
0: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, że myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
1: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które
0: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Akselrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. poza Ewą Axelrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace no grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie i w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
1: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
0: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją, no po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
1: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka Autostrady A4 opowiada wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
0: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
1: Propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
0: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
1: No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest no codzienność.
0: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku, jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
1: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
0: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przyszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
1: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
0: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
1: Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
0: Tak, bo to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
1: Wystawę na środkowym pasie latem trawa była wysoka. Możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? Tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
6: Monika Gilis z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
1: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
6: Rok 2026 to rok kolei polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach, przy ulicy Kamińskiego 15. Ścianę i wizualizację można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej.
1: Z czego to jest mur? Co to jest za...
6: To jest brama przelotowa przy ulicy Kamińskiego. Są tam już 3 realizacje muralowe i teraz będziemy domykać ten cały projekt, także ważne jest dla nas uwzględnienie kontekstu, w jakim będzie ta praca i uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności. Chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i otraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
1: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
6: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
1: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
6: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
1: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
6: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik, od ceramiki przez grafito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
1: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
6: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby Karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z grafito, mozaiki czy plakatu.
1: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
6: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
1: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
6: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
1: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
6: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać, idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
1: Czyli?
6: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
1: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia w pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
7: Małgorzata Szajertyc, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy Wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
1: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
7: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
1: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
7: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
1: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
7: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje. Będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy i zakwasu. To jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
1: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych, co jeszcze?
7: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
1: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
7: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14:30 będzie wręczenie, oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
1: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
7: Oczywiście zarówno na scenie, każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
1: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych, sezonowych warzywach, owocach, potrawach? Czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy, dolnośrodni?
7: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
1: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.
8: Idea jest taka, że chcemy promować dobre jakościowo produkty, którymi można się pochwalić, które warto promować. Tomek Tys, jestem członkiem jury i też współorganizatorem festiwalu Delicje. Z samego początku przyświecała nam idea właśnie promocji też lokalnych producentów.
1: To są produkty oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
8: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serowarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
1: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
8: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy i mamy tylko trzy miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych trzech najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
1: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
8: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepszy, najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu, oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też no, być całą jakby samą siebie kuchnią spoza Polski.
1: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? Dużo serów.
8: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc jakby te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
1: Chleb keto, czyli jaki?
8: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
1: Brzmi intrygująco, co najmniej. Smaczny?
8: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć właśnie w dziedzinie chleba.
1: No i Państwo specjaliści docenili te ciekawe, najlepsze produkty. Czy wrocławianie w trakcie festiwalu będą mogli ich spróbować?
8: Tak, no bo to konkurs był dedykowany uczestnikom Delicji, więc jak najbardziej te rzeczy powinny być dostępne do spróbowania już na samym festiwalu.
9: Okazja do przetestowania tych różnych pyszności od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku.
2: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Studenci Akademii Sztuk Pięknych tworzą we Wrocławiu mural dla przedszkolaków. I o tym możecie posłuchać u nas więcej.
12: Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów.
1: Pary tańczące?
13: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku.
14: Takie fajne to jest malowanie. Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
1: A wszystko zaczęło się od ogłoszenia w mediach społecznościowych. Co dokładnie przedstawia mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Składowej i jak doszło do jego powstania? O tym teraz u nas.
15: Nazywam się Agata Kubicka.
16: Ja jestem Hanna Filus.
17: Jestem Samuel da Silva.
18: Jestem Aleksandra Mundrala. Jeśli chodzi o ten mural, jest to projekt, który ma być wspólnym dialogiem między folklorem polskim i meksykańskim. I po prostu, no, kiedy z Samuelem zaczęliśmy sobie porównywać te dwa różne motywy, okazało się, że mimo, że są różne, to mają ze sobą wiele wspólnego. I
1: w praktyce co to znaczy, że folklor polski i meksykański? Możecie opisać ten mural?
17: Bo właśnie pomyśleliśmy, że ten folklor polski i meksykański dobrze współpracują, bo tam mają różne cechy, które łączone dobrze pracują. Między innymi na przykład bacinanki albo kolory, różne wzory, to no, pokazuje jakieś wspólnoty czy integracja.
1: No teraz widać głównie niebieski z kolorów chyba.
17: Tak, bo właśnie chcieliśmy trochę do nieba połączyć, żeby mural nie skąsił, i zobaczyć, no jak powiedzieć, tak, połączyć z niebem.
18: Żeby łączył się właśnie z niebem. Jeśli chodzi o sam ten projekt, wykorzystaliśmy tutaj różne niestandardowe techniki rysunkowe i malarskie. Więc takie jak na przykład korzystanie z szablonów, aerograf. Wykorzystaliśmy tutaj pod szablony firanki, które były do wyrzucenia, więc od razu zrobiliśmy recykling. I no, chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów. To nie musi być idealnie równe, tylko może być nawet tak trochę podchodzące pod sztukę naiwną. I jeśli chodzi o miejsce, wybraliśmy szkołę integracyjną, ponieważ od razu, kiedy tutaj wyszliśmy, było czuć tu bardzo fajną atmosferę. Po prostu te dzieciaki były bardzo słodkie. Tak, i no, wraz z Samuelem, jako domichani, uznaliśmy, że to będzie idealne po prostu miejsce.
1: Możecie mi opisać, co konkretnie przedstawia ten mural?
17: No właśnie, przedstawia sobie no, jakiś... łączenie między kulturami.
1: Jakieś pary tańczące, tak?
17: Tak, właśnie chcieliśmy. Też odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku. I też odnoszą się do dzieci, bo ta szkoła jest szkoła integracyjna.
18: Tak, integracyjna. Nie, więc to też właśnie odnosi się do dzieci. Postacie specjalnie zostały zaprojektowane w sposób, który estetycznie podoba się właśnie dzieciom w wieku przedszkolnym. I no, uznaliśmy właśnie, że zrobimy połączenie dwóch kultur, folkloru polskiego i meksykańskiego, więc w parach tutaj tańczą postacie w polskich strojach ludowych, ale też w meksykańskich strojach ludowych. Można tutaj też zobaczyć między innymi właśnie kwiaty, które kojarzą nam się głównie z polskim folklorem, ale też elementy takie jak właśnie małpki, kotki, zwierzątka, które nawiązują do polskiego Meksyku. Tutaj kolega może o tym więcej opowiedzieć.
17: No właśnie te wycinanki z papieru, które są bardzo charakterystyczne w Meksyku. Właśnie łączyliśmy, aby to wszystko dobrze wyglądało i no, pasowało.
1: A ty jesteś z Meksyku? Stąd?
17: Nie, ja jestem z Kolumbii, ale bardzo uwielbiam sztukę z Ameryki, właśnie z państwa, które są z Latino Ameryka. To właśnie i no, na początku szukałem jakiejś inspiracji, które mogą dobrze współpracować z polską kulturą, bo ten meksykański to są kolory, wycinanki, które też w polskiego folkloru się pojawią.
1: A jakie to jest dla was doświadczenie w ogóle zrobić mural, który od razu ma jakiś odbiór dzieciaków i w ogóle mogliście wybrać szkołę?
18: Jeśli chodzi o wybór, to z początku uznaliśmy, że będziemy szukać we Wrocławiu miejsca do zrobienia legalnego graffiti, ale po prostu napisaliśmy na Facebooku posta i bardzo wiele miejsc napisało do nas z prośbą, żebyśmy właśnie im namalowali ten projekt.
1: Czyli to był wasz pomysł, nie jakiś projekt ze studiów?
17: Właśnie, no bo mieliśmy pracę, żeby zespołowa, ale my mieliśmy taką możliwość, żeby pomyśleć, co będziemy robić. I jak to było praca zespołowa, to byłoby dobrze coś ogromnego, wielkie zrobić, niż na przykład na płótnie. Więc muralu od początku był nasz pomysł i no, do końca będziemy to wykonać.
1: Ile miejsc się zgłosiło?
18: Myślę, że tak na pewno około 12-13. Pisało do nas dużo osób, między innymi ze wspólnoty mieszkaniowej. Pisały też właśnie osoby prywatne, które na przykład chciały, żeby gdzieś im w środku po prostu mieszkania namalować coś na ścianie. pisała do nas jeszcze jedna szkoła, ale jeśli chodzi tutaj o tą szkołę integracyjną na Składowej, to no, nam jakoś tak szczególnie przypadła do gustu. Bo od kiedy tutaj wyszliśmy, to no, byliśmy zauroczeni osobami, które tutaj pracują, dziećmi, tym w ogóle, jak wyglądają zajęcia w tej szkoły. I uznaliśmy, że to będzie najlepsze miejsce. No.
1: A ile trwa robienie takiego muralu na dosyć długim murze?
17: Po pierwsze musieliśmy poczekać, żeby mur był gotowy do malowania i też pogoda nie była najlepsza, dlatego że dużo padało i to jest trochę niekorzystne.
18: Tak, ale ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej. Ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej, bo zakwała się od tego, że musieliśmy zrobić projekt, musieliśmy znaleźć miejsce, musieliśmy znaleźć sponsora. Znaczy nie musieliśmy, ale no farby są dosyć drogie. I trzeba było po prostu się no, dogadać, trzeba było się dowiedzieć, jakie materiały użyć też na zewnątrz, bo nie wszystkie farby się do tego nadają.
1: Bo rozumiem, że wy za wykonanie tej pracy nie bierzecie pieniędzy.
15: Nie. Tutaj wszystko wychodzi od nas w pełni charytatywnie. Myślę, że tutaj samym wynagrodzeniem dla nas jest to, żeby ta nasza praca mogła się pojawić w tak pięknym miejscu we Wrocławiu. To jest ogromny przywilej i po prostu cieszymy się, że nasz projekt, nasza wspólna praca będzie w przestrzeni publicznej.
1: A skoro tylu jest chętnych na wasze prace, będą kolejne?
16: Mamy wielką nadzieję, że będziemy mieć okazję współpracować jeszcze z mnóstwem, czy to szkół, czy jakichś innych miejsc, czy choćby nawet jakichś ludzi pojedynczych, którzy będą chcieli przedstawić jakieś swoje firmy, myśli w ten sposób i jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie propozycje i rozmowy i projektowanie, więc my z wielką przyjemnością i pasją weźmiemy się za każdy projekt.
1: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej powstaje w ramach zajęć w Akademii Sztuk Pięknych prowadzonych przez profesora Michała Sikorskiego i asystentkę Katarzynę Frankowską.
19: Bardzo, bardzo jestem dumna i szczerze powiedziawszy zaskoczona, że studenci pierwszego roku już są tak odważni i wkraczają i wykraczają poza mury naszej szkoły. Ja bardzo dziękuję wszystkim tutaj za stworzenie tak sprzyjającego i przyjaznego środowiska twórczego dla tych młodych artystów. Jest to realizacja, tak jak pani wspominała, na zadanie semestralne, a mianowicie na pracę w kolektywie, duecie. I tutaj możemy zaobserwować nie tylko współpracę między studentami, ale także wychodzenie poza mury uczelni, też badanie środowiska, a także z potrzeb odbiorców, którzy są w tym przypadku najważniejsi, czyli dzieci. Mam nadzieję, że im się to spodoba, bo wiem, że tutaj studenci bardzo byli wrażliwi na to, jak mogą odbierać dzieci i kolory, i kompozycje, i treści, które są przedstawione na tym muralu. Także mam nadzieję, że im się spodoba i że wpisze się ten mural w pamięć o tym miejscu, o tej szkole i naprawdę jestem bardzo dumna.
16: Na pewno jest to bardzo uczące, pouczające, może wręcz nawet doświadczenie, które pokazuje nam z naszej perspektywy też jak tworzyć takie projekty, w jaki sposób dowiadywać się, zdobywać różne kontakty, które pomagają w przetworzeniu takich rzeczy, jak też poznawać ludzi, daje świetne właśnie możliwości na poznawanie nowych osób i daje nam też, myślę, ogromną szansę na wyrażenie siebie w trochę inny sposób niż codziennie uczymy się na płótnach czy na ogromnych kartkach rysunkowych i po prostu jest to zupełnie nowe doświadczenie, ale też tak, że pozwala nam się nauczyć pracy w grupie, drużynowego współdziałania, no i po prostu współpracy, co mimo wszystko może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę jest strasznie ciężką rzeczą.
1: A to jest w ogóle wasz pierwszy mural?
15: Tak. Jest to też nasz pierwszy wspólny projekt, więc tutaj też na studiach nie mieliśmy zbytnio okazji tworzyć grup i współpracować razem, więc tutaj też każdy z nas uczy się takiej pracy projektowej, wspólnej. Więc tak, pierwszy wspólny projekt i pierwszy projekt w przestrzeni publicznej, myślę, kiedykolwiek, więc tak, tutaj jesteśmy jeszcze świezi przy tym wszystkim.
1: No właśnie, bo wy jesteście na pierwszym roku, tak?
15: Tak. To jesteśmy na pierwszym roku rysunku, więc też okazja tego, że już tak wcześniej na studiach mamy okazję pokazać naszą pracę publiczności jest czymś niesamowitym.
16: Ten mural wpisuje się bardzo wyjątkowo w misję naszej szkoły, wartości, które przekazujemy naszym uczniom i dzieciom każdego dnia. Na co dzień przede wszystkim uczymy ich otwartości, tolerancji, wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim takiej współpracy między sobą, mimo wielu różnic.
9: Mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego przy Składowej Renata Kałwa.
16: Bardzo się cieszę, że młodzi studenci zauważyli tę atmosferę, która panuje tutaj u nas w szkole i że słyszałam tutaj wiele dobrych, ciepłych słów. Cieszę się, że miejsce, które tutaj wybrali, nazwali miejscem otwartym, ale miejscem radosnym, pełnym dobrej energii. Jesteśmy ogromnie wzruszeni tym, że to właśnie nasza szkoła została wybrana. Myślę sobie, że każdy człowiek, i musimy to powtarzać dzieciom codziennie, jest bardzo ważny, jest potrzebny i musi czuć się bardzo wartościowy. Ten mural, jak już będzie gotowy, będzie nie tylko ozdobą, taką piękną ozdobą tego ogrodu, ale przede wszystkim będzie miejscem, gdzie będzie budowane takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy uczeń będzie się czuł dobrze, będzie mógł być sobą.
9: Co o muralu sądzą dzieciaki?
14: Fajne jest.
20: Czemu?
14: Takie fajne to jest malowanie po prostu.
1: A będzie weselej z takim malunkiem na murze? Bo jak to wcześniej wyglądało ten mur?
14: Taki był po prostu szary. I dzieci na nim malowały kredą.
1: A wy co sądzicie o tym, że tutaj powstaje taki malunek?
14: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
1: A powiecie mi, co sądzicie, że co tutaj malują?
21: No, takie różne jakieś ludziki, czy krzaczki, drzewa i...
1: Niebo chyba też, nie?
21: Tak.
1: A tobie się podoba ten mural?
21: Tak. I się podoba. I jest trochę niebieski. Dużo ma niebieskiego.
1: A co tobie się podoba w nim?
21: To, że ma taki błękitny kolor trochę, no i że ma tyle balunków, no i jeszcze ma kawałki czerwonego i białego. I w ogóle mi się ten mur podoba, bo wcześniej był taki żółty, pomalowany cały kredą.
9: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej, choć przez ogrodzenie, to da się obejrzeć od zewnątrz, ze strony rzeki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
23: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle.
25: W tym roku gramy dla Adama.
26: Malta, Hiszpania to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością.
27: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Dzisiaj w naszym programie mamy sporo tematów do omówienia, więc nie przedłużając. Zaczniemy sobie od tego, że między innymi na Oporowie za jakiś czas będzie ciszej. Nie dlatego, że mieszkańcy tego osiedla wprowadzą jakieś nowe zasady ciszy nocnej, nieco we wcześniejszych godzinach niż obowiązują do tej pory, ale dlatego, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów, no tak, aby maksymalnie wyeliminować ich obecność w tych najgęściej zaludnionych osiedlach naszego Wrocławia. Wszystko rzecz jasna we współpracy z portem lotniczym, no i mieszkańcami. O tym prezes lotniska Karol Przywara i Rafał Marczewski wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
24: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej. Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu, nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
0: Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Generalnie im starsze, tym głośniejsze. Normy hałasowe dla statków powietrznych, jak dla autobusów, są, myślę, podobne, to znaczy starsze maszyny są głośniejsze, silniki starej generacji są głośniejsze, emitują więcej zanieczyszczeń. No i tutaj ważne jest to, żeby na takie lotniska jak Wrocław, jak lotniska europejskie generalnie latały samoloty ciche, które nie generują tych wszystkich problemów, o których mówimy. Konsultacje społeczne, z tego co wiem i pamiętam, bo mam też papiery na ten temat, były prowadzone. Konsultacje społeczne są jednym z pierwszych elementów, bo my możemy się odnieść dopiero do wyników konsultacji społecznych, żeby wiedzieć naprawdę, do czego mamy podejść. Także konsultacje społeczne najpierw. My się w nie w odpowiednim momencie włączamy jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bierzemy to wszystko później do nas do obróbki, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, bo nie wszędzie są takie miejsca, gdzie to można zrobić. We Wrocławiu to zrobiliśmy i tutaj nam, myślę, że bardzo dobrze to wyjdzie. Natomiast to jest cały czas proces, ale to zawsze wychodzi od tych środowisk lokalnych, bo to one wiedzą najlepiej, czy hałasują samoloty, czy nie. No lotnisko się rozwija, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda teraz, jak wyglądało rok temu. Pamiętamy, że jesienią, czy lotnisko było zamknięte, była olbrzymia rozbudowa. To chyba był największy plac budowy na lotnisku w Polsce wtedy. Natomiast to wszystko, co do nas przychodzi, jest konsultowane z zarządzającym lotniskiem. I wtedy dopiero po konsultacji z zarządzającym my weryfikujemy to również z tymi, którzy takie pytania czy zgłoszenia do nas skierują po to, żeby zweryfikować zasadność i żeby podjąć pewne działania. No bo nie możemy spojrzeć na to zero-jedynkowo, czyli albo latamy, albo nie. Musimy wybrać ten wariant, który jest efektywny i korzystny dla mieszkańców.
27: Brzmi optymistycznie, no ale warto dodać, że te zmiany wejdą w życie dopiero najpóźniej na początku 2027 roku.
0: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów poukładać te koordynatki. To jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały. My jesteśmy do tego przygotowani, dlatego ten termin pierwszego kwartału to jest po prostu termin, kiedy my to wszystko wprowadzimy w życie. My rozmawiamy na bieżąco z portem lotniczym i nasza współpraca to nie jest współpraca okazjonalna, tylko naprawdę to są bieżące spotkania ekspertów i nie tylko, gdzie różnego tematu poruszamy, bo doskonale wiecie, że Wrocław jako lotnisko rozbudowuje się i to wszystko było elementem naszej współpracy. Te wszystkie kamienie milowe, o których tutaj mówię, to są takie poważne elementy w naszej współpracy, które musimy uzgodnić, które muszą zawierać pewnego rodzaju uwarunkowania. Musimy pod kątem bezpieczeństwa to wszystko ustalić ze względu na to, żeby to się odbywało zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, czyli szybko, ale i efektywnie. No to jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch. I dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy. No taki proces, ja powiem jeszcze inaczej. Proces tego typu to jest proces ciągły. W tym wypadku mówimy o Oporowie i o Lutyni, ale tak naprawdę to jest ciągłe monitorowanie tego, jak to wygląda wspólnie z portami. I to nie dotyczy tylko Wrocławia, ale całej Polski tak naprawdę.
24: Na razie będziemy badać, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie w tych punktach, gdzie będziemy latali. Ustawimy na pewno nowe punkty pomiarowe, żeby ten poziom hałasu mieć zbadany. To też są tereny przemysłowe, gdzie my będziemy latali, więc też będziemy musieli sprawdzić to tło wokół tego miejsca, w którym będziemy badania przeprowadzać, więc to nie jest tylko tak, że my w danym miejscu oddziałujemy, jeśli chodzi o hałas, bo też są przecież ruch, transport drogowy, transport kolejowy, musimy na to też zwracać uwagę, ale tak stworzymy nasze nowe punkty, których będziemy robili pomiary, żeby mieć pełen obraz, jaki to ma wpływ na otoczenie.
27: Tak więc prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara i wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski wytłumaczyli nam chyba dostatecznie dobrze, dlaczego na te zaplanowane zmiany i tym samym cel, jakim jest to zmniejszenie hałasu, chociażby na oporowie, związanego rzecz jasna z ruchem samolotów, trzeba czekać. Nie trzeba jednak czekać, by do takiej maszyny wsiąść i polecieć w różne zakątki świata. No jak wiadomo, jak już siedzimy w samolocie, to ten hałas nam aż tak nie przeszkadza, bo w głowie nam te różne zakątki świata. No a gdzie warto właśnie lecieć w tym letnim okresie? Przypomni nam tym razem rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
26: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu, okay, chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, La Mezzia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki. Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, i żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Loty do Tirany, Rimini, czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na Ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
27: La Palma, Włochy, Zanzibar. Te między innymi kierunki poleca nam rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. A ja dodam, że wspomniane loty na te La Palmę, która mnie osobiście kusi, dlatego mówię, ruszają już niedługo, bo 10 czerwca. No i może skoro to jest data stosunkowo niedaleka, no to dla kogoś będzie to motywacja. Motywacją za to do pomocy może być dobra zabawa, więc przypomnę wam, że cały czerwiec możecie się pośmiać na spektaklach improwizowanych poniedziałków, a przy okazji pomóc.
3: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
4: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
27: Wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
4: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
27: To są pewnie duże pieniądze.
4: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż
27: ale wiemy, każda złotówka się przyda.

0: spektakle w czerwcu. No i dlaczego warto połączyć te przyjemne z pożytecznym i wesprzeć ich działania? No mam nadzieję, że ci, którzy słyszą ode mnie o improwizowanych poniedziałkach po raz kolejny już, a nie byli sprawdzić, o co w tym chodzi, no to w końcu będą mieli do tego odpowiednią motywację.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania. Tym razem opowiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
6: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
5: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
7: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
5: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
7: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycje.
5: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
7: Tak, oczywiście, będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
5: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
8: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem naszej kranówki, czyli to jest taki główny cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast Straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze no nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
6: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. I wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać. I to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
8: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo

0: bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego. Więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
1: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
2: Nazywam się Sygieryż Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej, a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
3: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
2: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć. I jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort. No i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
3: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi w tym sensie takim psychologicznym trochę?
2: Znaczy wygląda to tutaj w taki sposób. Strażacy no w takiej sytuacji są bezpośrednio jako pierwsi przy tych osobach. Do każdego zdarzenia są dysponowane odpowiednie siły i środki. Mam tutaj na myśli zakres sprzętowy, ale zakres też ilości funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym, czy właśnie opiekunom, taki strażak, no tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie. Na to po pierwsze, no nie pozwalają procedury, po drugie, no jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie dane jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
4: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu, więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek. Wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę Straż Pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki, miejscowe zagrożenia, to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe, te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
3: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
0: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę, więc przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, zawsze, to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak? Natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo radia, media mają szeroką publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. Dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczeń pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
3: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie centrum wymiany informacji i analizy zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Charytatywny czerwiec Impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
10: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Tę grupę aktorów improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie znacie, a we wspomnianym czerwcu ponownie organizują wyjątkowe poniedziałki, bo charytatywne. Posłuchajcie.
9: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
11: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
10: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
9: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
10: Mhm. Z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
11: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
10: To są pewnie duże pieniądze.
11: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
10: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
11: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
10: Ta motywacja jest chyba jeszcze większa, jeżeli ten cel jest osobisty, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle dla całej grupy.
9: Ja myślę, że staramy się wybierać takie cele, gdzie to nasze zaangażowanie dodatkowo jest motywowane tym, że po prostu pomagamy komuś, kto jest bliski nam albo bliskim nam osobom.
11: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby nie było potrzeby pomagania. Tak by było najlepiej. Niestety właśnie taka jest sytuacja, że bliskie nam osoby wymagają takiego wsparcia z naszej strony i dzięki tutaj pomocy naszych przyjaciół, również z kilku wrocławskich grup impro, będziemy mogli taką pomoc zaoferować Adamowi.
10: No właśnie, super, że macie taką możliwość. To żeby było teraz przyjemniej, to właśnie powiedzmy, jakie spektakle czekają tutaj waszych gości. Z tego, co już zdradzę przed rozmową, mówiliśmy, to będą spektakle, które w ciągu całego roku się sprawdziły.
9: Jak najbardziej i myślę, że można powiedzieć, że to są takie nasze ulubione spektakle, formaty i w tym roku mamy ogromne szczęście, podobnie jak w poprzednim, że czerwiec ma aż 5 poniedziałków. Zaczynamy poniedziałkiem, kończymy co prawda w wtorkiem. Czerwiec ma 30 dni, prawda? Wtorkiem.
10: Mm-hmm.
9: Ale jakby 5 poniedziałków, 1 czerwca, słuchajcie, Dzień Dziecka. I my sobie też robimy trochę taki Dzień Dziecka, bo gramy Mistrzunia Impro z naszym zaprzyjaźnionym teatrem improwizacji Kardamon. No i będziemy się z nimi tak trochę, no, bić.
10: Tyle turniej będzie, coś w tym stylu.
9: Będziemy walczyć o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, elokwentnego improwizatora, improwizatorki. No i ta osoba, która wygra, będzie dzierżyć ten tytuł przynajmniej do następnego
11: sezonu.
9: Dokładnie,
11: tak.
9: Do następnego sezonu.
10: No a przewidujecie jakąś nagrodę?
11: Jako nagrodę to już jest nasz stały żart, można tak powiedzieć, gdyż jest to BANANA, czyli w skrócie BNN, który to akronim rozwija się jako bardzo nadzwyczajna nagroda. I jest to nomen omen, pojemnik na banana.
10: Okej, okay. A skąd akurat taki pomysł?
11: To jest pomysł, który chyba funkcjonuje od początku, od kiedy gramy Mistrzunia Impro, czyli już bardzo długo, lat. To jest chyba jeden z naszych najstarszych w ogóle tytułów, który gramy. I banana została właśnie skonstruowana jako żart, gdyż jest to taki pojedynek na krótkie gry, w którym to śmiech jest najważniejszy, a nie to, kto i co wygra.
9: Format, którym się inspirowaliśmy, tworząc Mistrzunia Impro, też przewiduje nagrodę, natomiast tą nagrodą jest kostium goryla. I myśmy też rozważali ten kostium goryla, natomiast w takim kostiumie goryla jest bardzo gorąco.
11: Prawdopodobnie
9: nie próbowaliśmy, natomiast szukając pewnego rodzaju...
10: Widziałam ostatnio pluszaka, który był jednocześnie małpą i bananem. Takim pluszak przewracany. Nie pamiętam, gdzie był, w sklepie, ale może się znajdzie.
9: O, pytanie, czy można w nim przechowywać banana, bo jakby...
10: No, myślę, że w tej dziurce coś znalazłoby się miejsce.
9: No, to jest jakaś alternatywna opcja.
10: Mm-hmm. Wspominamy o tych nagrodach, to może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
9: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytować na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
10: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
9: O.
10: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
11: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wiaduszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
9: Strojek, ale
11: strojk.
9: Może być
11: o,
9: wieniec.
11: Też ładnie.
10: Każdy wie, o co chodzi.
11: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
9: Warto się nauczyć.
10: A te osoby, bo też mówiłeś o gościach i to też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych, charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
11: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
10: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
9: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
11: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zapraszamy, zaprosiliśmy z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
10: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
9: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
10: To oddaję głos tutaj.
11: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
10: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
9: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
10: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
11: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł, są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
9: Jak najbardziej.
11: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
9: Creme de la creme.
11: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
10: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
11: Los Impros Telenovelas.
10: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
9: Prawie jak to tylko seks, tylko...
11: Tylko jest więcej...
9: Ludzi?
11: Głupich wypadków.
9: Ciągłości fabuły.
11: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
10: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
9: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
10: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
11: Mistrzuniu.
10: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
11: I telenowela.
9: I telenowela.
10: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
11: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy, przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
10: Paweł Zefir-Stecki i Ania Bienias, czyli członkowie grupy improwizowanych poniedziałków, zachęcają, by odmienić ten mityczny poniedziałek na coś wyjątkowego pod wieloma względami. W czerwcu zagrają charytatywne spektakle i jeśli chcielibyście być częścią tej inicjatywy, albo na przykład chcielibyście ten stroik od Ani na święta dostać, no to wiecie co robić.
5: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: O,

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Agata Komorowska w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Na antenie Meloradia jakiś czas temu już rozmawialiśmy o twojej książce, dokładnie o depresjologii. Dziś spotykamy się z okazji premiery kolejnej publikacji. Tym razem to Optymizm mimo wszystko. Nowa książka. Czy to jest swego rodzaju kontynuacja twojej ostatniej książki o depresji?
2: Poniekąd, można tak powiedzieć. Optymizm mimo wszystko nie jest książką o depresji. Jest książką o tym, jak dostrzec te pozytywne strony nawet w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach i w jaki sposób można czerpać siłę z tych trudnych zdarzeń.
1: Bo ja tak sobie pomyślałem, że depresjologia była trochę o tym, jak rozpoznać u siebie depresję, jak o niej mówić i jak ją przeżyć, jak sobie z nią radzić.
2: Tak.
1: To jest jeden etap w naszym życiu, jeżeli zmagamy się z tą trudną chorobą, a kolejny etap to chyba właśnie dostrzeganie tego optymizmu, prawda?
2: Tak, ta książka się zaczyna właśnie w tym momencie, kiedy można powiedzieć, poniekąd poradziłam sobie z tą depresją. W trakcie tego radzenia sobie tak naprawdę wywróciłam swoje życie do góry nogami, zmieniłam praktycznie wszystko. Od stanu cywilnego, poprzez miejsce zamieszkania, po zawód, który wykonuję. I ta książka zaczyna się właśnie od takiego momentu, że mogę wszystko, czyli co? Tak, i to takie pierwsze pytanie jest, że bardzo często po bardzo trudnych sytuacjach w naszym życiu, po jakichś takich mocnych przewrotach,
1: czujemy zew, ale
2: skupiamy się na tym, żeby przetrwać, żeby gdzieś tam dojść do jakiegoś punktu, dochodzimy, oddychamy głęboko i nagle czujemy straszną pustkę i nie wiemy, co z tym fantem zrobić, tak? Jak taki żołnierz, który wrócił z frontu i nie wie do końca, co ma ze sobą zrobić. I ta książka się w tym miejscu zaczyna. I jest to książka napisana z perspektywy paru lat. Spojrzenie na bardzo wiele spraw, które się wydarzyły przed, w trakcie, I z takim już większym spokojem i właśnie z ogromną wdzięcznością za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. Za ten rozwód, za to, że dzisiaj jestem z moim mężem w naprawdę dobrych stosunkach, za to dziecko, które w międzyczasie adoptowałam, nastolatka, za pierwszą odmowę tej adopcji, bo gdyby nie tamta odmowa, to by do tej adopcji nie doszło, bo to była odmowa rodziny zaprzyjaźnionej, czyli tam mogłam się z nim spotykać, dostałam odmowę i wtedy cała ta lawina ruszyła i ja zawalczyłam o to dziecko i zostało ono adoptowane. Czyli spojrzenie na różnego rodzaju porażki, upadki, odmowy, trudne sytuacje z perspektywy czasu i w jaki sposób one pozytywnie wpłynęły na moje życie, co zmieniły i że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że za każdy z tych przypadków jestem cholernie wdzięczna.
1: To jest niesamowite, bo trzeba być chyba bardzo silnym emocjonalnie, tak sobie myślę, żeby dziękować za rozwód albo za odmowę adopcji.
2: Trzeba mieć umiejętność odpuszczenia i spojrzenia właśnie z wdzięcznością, czyli to jest trudne do wyjaśnienia, ale to wygląda w ten sposób, że gdybym nie dostała wtedy tej odmowy, to prawdopodobnie byłabym tą rodziną zaprzyjaźnioną, czyli pewnie bym tego chłopaka wzięła na weekend, może byśmy pojechali razem na wakacje, ale czy ja jako samotna mama trójki dzieci bym się odważyła, żeby go tak z własnej nieprzymuszonej woli adoptować? Nie wiem. Być może po pierwszym wspólnym wyjeździe bym stwierdziła, że to jest dla mnie za trudne, że ja tego nie udźwignę. A tutaj ta odmowa zmusiła mnie do tego, żeby zmierzyć się z własnymi emocjami, z własnymi uczuciami i z tym, czego ja tak naprawdę chcę i co ja chcę zaoferować temu chłopcu.
1: Bo to też jest kwestia tego, tak mi się wydaje, że my bardzo często rozpamiętujemy złe rzeczy w naszym życiu, złe albo nieprzyjemne, niepowodzenia, zamiast się właśnie z nimi chyba trochę pogodzić i spojrzeć na to z innej strony i może właśnie uświadomić sobie, że to, nazwijmy to niepowodzenie, otworzyło nam szereg innych dróg.
2: Dokładnie tak jest. To jest coś takiego, że no często w naszym życiu jesteśmy w takim punkcie, że jest tam w jakiś sposób niewygodnie, coś jest nie tak, ale nie mamy impulsu, żeby to zmienić. Jest nam, ja mówię, jest nam cudownie źle, czyli jesteśmy w naszej strefie komfortu, nawet jeżeli to jest bardzo niekomfortowa strefa, tym niemniej jest to strefa komfortu i czasami potrzeba naprawdę gromu z jasnego nieba, żeby dać nam wystarczającego kopa w tyłek, żebyśmy się ruszyli z tej strefy komfortu, żebyśmy zrobili ten krok na zewnątrz i poznali, co jest po drugiej stronie drzwi. I bardzo często te traumatyczne wręcz zdarzenia w naszym życiu do tego właśnie służą. I potem się okazuje, że poznajemy nowe ścieżki, nowych ludzi, poznajemy siebie w dość niezwykły sposób, bo jednak mierząc się z trudami, naprawdę poznajemy niejednokrotnie takie granice własnego ja. I fajnie, to jest czas, kiedy można się cieszyć tym, co jest dobre, na tym, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, to często potrzebna jest ta iskra.
1: Do tej wdzięczności, która jest bardzo ważną częścią twojej najnowszej książki, jeszcze wrócimy, ale chciałbym zahaczyć jeszcze o optymizm, o którym bardzo dużo piszesz i na samym wstępie napisałaś coś takiego, że jesteśmy nałogowymi pesymistami.
2: Ja myślę, że to jest taka maniera trochę, taki zwyczaj, który wziął się stąd, że nie wypada się chwalić. Można zostać postrzeżonym jako osoba nieskromna, jeżeli mówimy, że nam się powodzi w jakiejś dziedzinie. Wobec tego, kiedy ludzie się spotykają, to zazwyczaj mówią, a wiesz, mam takie problemy z moim dzieckiem, bo to i to, a twoje problemy, a wiesz, a ja z moim mężem,
1: to dopiero, rzeczy, prawda?
2: Tu mi strzyka, tam mnie boli, tutaj. I zaczynamy się jakby konkurować, kto ma gorzej. Kto ma gorzej. I z takiej rozmowy często wychodzimy tacy przybici, ale czasami też możemy to postrzegać, no tak, ona ma faktycznie gorzej, to może nie jest u mnie tak źle. Tak lubimy, tak mamy.
1: Ale
2: tak.
1: Chyba częściej lubimy się kisić w tym, co jest złe dookoła
2: tak,
1: nas, prawda?
2: Tak. W takim narzekaniu właśnie. Też to jest pewnego rodzaju forma uzyskanie uwagi, bo jeżeli ja mówię, jak jest mi dramatycznie, no to wtedy ktoś się nade mną pochyla, mówi, wiesz, jaka ty jesteś dzielna, jaka ty jesteś silna, ja cię tak podziwiam. I wtedy ktoś, kto nie ma takiego silnego poczucia własnej wartości, to te głaski są bardzo potrzebne, tak?
1: Aha, wtedy czyli się muszę tak robić, żeby
2: muszę
1: być
2: tak
1: zauważonym.
2: Robić, muszę być taka nieszczęśliwa i opowiadać wszystkim, jakiego ja mam strasznego pecha w życiu, bo wtedy ludzie się nade mną pochylają. I to jest takie występowanie w tej roli ofiary i w ten sposób właśnie pozyskiwanie uwagi, czasami jakichś korzyści. No jest to taka forma funkcjonowania i takiego narzekania, no, że wszystkim innym jest lepiej niż mnie, bo oni pewnie się urodzili pod szczęśliwą gwiazdą, a ja mam pecha, tak? Ktoś się na mnie uwziął. Czyli oddajemy kontrolę nad naszym życiem jakimś bliżej niezidentyfikowanym siłą zewnętrznym. Zamiast wziąć to życie w swoje ręce i powiedzieć, okej, mam to, co mam dzisiaj, dziękuję za to, co było, a teraz ruszam dalej i teraz ja decyduję, co w moim życiu będzie.
1: Tak sobie myślę, że faktycznie czasami bywa tak, że osoba, która w towarzystwie na przykład zacznie opowiadać o tym, jak bardzo cieszy się ze swojego życia, jak bardzo jest wdzięczna za to, może być postrzegana jako osoba, która bardzo lubi się chwalić. Ty słusznie zauważyłaś w książce, że ten pesymizm jest bardzo bliski no takiej skromności, prawda?
2: Tak, jest dobrze postrzegany, można powiedzieć. Czasami optymiści są uważani za takich trochę infantylnych,
1: tak.
2: Zawsze uśmiechnięta.
1: Cieszą się z najmniejszych rzeczy, jak dziecko.
2: Tak, trochę tacy stuknięci, No i co z tego?
1: Właśnie, i takie mamy życie. Wiesz co, ja słyszałem niejednokrotnie coś takiego, że projektujemy sobie swoje życie, prawda?
2: Tak,
1: i mówiąc o samych złych rzeczach, o samych naszych niepowodzeniach, trochę te wszystkie złe rzeczy i niepowodzenia na siebie zsyłamy.
2: Przyciągamy.
1: Dokładnie, też jesteś tego zdania, że tak mniej więcej jest? Czyli
2: tak
1: optymizm
2: jest.
1: Byłby trochę receptą i lekarstwem na szczęśliwe życie.
2: Na przyciąganie tych pozytywnych zdarzeń. Zgadza się, to jest prawo fizyki, tak? Każda akcja powoduje równą sobie i przeciwnie skierowaną reakcję, więc jeżeli cały czas wysyłam te negatywne emocje, ten pesymizm, cały czas marudzę, cały czas myślę, wyobrażam sobie, wizualizuję tego swojego pecha, no to właśnie życie mi oddaje dokładnie to samo, co sobie wymyślę, wydumam i wymarudzę. Kiedy zaczynam optymistycznie podchodzić do życia, to po pierwsze zaczynam zauważać, że w tym życiu są również fajne rzeczy. Ono nie do końca, nigdy nie jest do końca takie strasznie złe. Nawet w takie dni, kiedy naprawdę wydaje nam się, że no już naprawdę nic nie ma takiego, za co moglibyśmy dzisiaj dziękować, no to zawsze się znajdzie, tak? Ten głupi kwiatek albo ten promyk słońca, który niektórzy mówią, że nie będę się cieszyć durnym słoneczkiem, jak mi tutaj, nie wiem, dziecko choruje.
1: Przede mną ciężki dzień, ale myślę, że podziękuję dzisiaj za tę rozmowę.
2: No jest to metoda, tak? Na koniec dnia sobie znaleźć te kilka rzeczy, za które mogę podziękować i zamiast kłaść się spać z przeświadczeniem, że mój dzień był kompletnie do kitu, że ja nawaliłam w tylu różnych sprawach, bo tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam i tego nie załatwiłam, to jednak podziękować za te parę rzeczy fajnych, które się zdarzyły, bo na pewno się zdarzyły.
1: Bardzo często też mówimy o tym, że my Polacy tak mamy. My Polacy jesteśmy pesymistami, my Polacy narzekamy, my Polacy poruszamy w czasie rozmowy takie właśnie tematy. Czy też uważasz, że tak mniej więcej jest? Bo ja trochę jeżdżąc po świecie obserwuję, że faktycznie coś w nas jest takiego. Może to jest szerokość geograficzna, po prostu mamy mało słońca i jakoś
2: może
1: narzekamy.
2: Może jesteśmy genetycznie obciążeni, nie wiem.
1: Właśnie, ale chyba coś w tym jest, prawda?
2: Jest. U nas jest troszeczkę taka kultura pesymistyczno-melancholijna, a oprócz tego no jednak cały czas to męczeństwo jest mocno gloryfikowane, tak? Jeżeli ktoś się poświęca, cierpi, no to taka osoba to jest podziwiana, więc jeżeli chcę być podziwiana, to znaczy, że muszę się poświęcać i pokazywać wszystkim, jak ja strasznie się poświęcam i o tym mówić, jak mi jest strasznie ciężko. I faktycznie, no Tak u nas jest. Ja spędziłam część mojego życia w Kanadzie i tam pierwsze przywitanie, tak, how are you? I odpowiedź zawsze na to jest fine, great, thank you. Pozytywne i to nie chodzi o to, żeby ukrywać czy przykrywać jakieś tam swoje nieszczęście, bo o tym też się często mówi, ale jednak takie pozytywne podejście do życia.
1: Przynajmniej na początek przesłania,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Więcej takiej radości jest, nawet jak ludzie się spotykają, no to u nas wygląda to w ten sposób, co u ciebie. Nie widzą się przez
1: siebie,
2: tak, żebyś ty wiedziała, a to, a tamto i długa litania, a ta druga osoba tylko czeka, żeby mogła powiedzieć, co jej tam dolega.
1: Agata Komorowska pisze, że pesymizmu da się oduczyć. To teraz poproszę kilka porad, jak to zrobić.
2: No więc tak, przede wszystkim przeczytać książkę.
1: Tak, to pierwszy punkt.
2: To jest absolutnie pierwszy punkt. A potem to jest kwestia nawyku tak naprawdę. A nawyk, jak wiemy, trzeba pewną czynność wykonywać przez minimum 21 dni, a na własnej skórze wiem, że znacznie dłużej, żeby weszła w nawyk. I to jest właśnie kwestia dostrzegania tych pozytywnych sytuacji, pozytywnych rzeczy, które się wydarzyły. Najpierw możemy zacząć od danego dnia, tak? Bo jeżeli nie mamy tego nawyku i ktoś ci powie, że masz się cieszyć z tego, że nie wiem, nie zdałeś na studia kiedyś, albo że coś się takiego wydarzyło w twoim życiu, ktoś zachorował, no to popukasz się w głowę, pomyślisz, że zwariowałam.
1: No tak, ciężko podsumować teraz całe życie.
2: Ciężko,
1: prawda?
2: Tak, więc należałoby zacząć od takich drobiazgów. Ja mówię, to metoda małych kroków, czyli zaczynamy od tego, co dzisiaj, za co dzisiaj mogę podziękować, od teraźniejszości, a potem to od teraźniejszości idzie wstecz, czyli Na koniec każdego dnia bierzemy sobie karteczkę, możemy założyć zeszyt, możemy w komórce to wpisywać w notatkach. Zaczynamy od trzech rzeczy, za które możemy być wdzięczni. I to nie może być dom, praca i dzieci, bo to codziennie moglibyśmy to samo wpisywać, to nie o to chodzi. Chodzi o takie rzeczy, które się wydarzyły akurat dzisiaj, tak? Mogę być wdzięczna za to, że znalazłam miejsce przed samym radiem i nie musiałam maszerować pół godziny, żeby tutaj dotrzeć. Za to jestem wdzięczna.
1: Ostatnio podczas naszej rozmowy o depresjologii powiedziałaś, że właśnie jesteś wdzięczna za to, że mogłaś postać chwilę w korku, jadąc do mnie do studia, bo wtedy mogłaś posłuchać, spojrzeć chyba w niebo.
2: Spojrzeć w niebo, dokładnie.
1: Coś takiego.
2: To są takie rzeczy, które myśląc o tym, że wieczorem czeka mnie ta lista wdzięczności, to już od rana zaczynam wyszukiwać tego, za co mogę być wieczorem wdzięczna.
1: Zupełnie inne podejście do całego
2: Zupełnie
1: życia i dnia,
2: prawda? Inne podejście, dokładnie, dokładnie tak. Także przenosimy tą naszą uwagę z tego pesymizmu od rana na pozytywne podejście do życia.
1: Swoją książkę podzieliłaś na trzy części. To jest życie, miłość i dzieci. Dlaczego taki podział?
2: Ta książka jest zbiorem krótkich opowieści, moich przemyśleń. Podzielone zostały na trzy części, ponieważ chciałam, żeby to były taka dawka optymizmu na każdą okazję. Więc jeżeli ktoś ma problemy z dzieciakami w danym momencie, to może sobie sięgnąć do rozdziału dzieci i tam znajdzie zarówno problemy z dzieckiem niepełnosprawnym i jakieś tam moje refleksje na ten temat, jak również coś dotyczącego adopcji, jak i rozdział dotyczący problemów z nastoletnim synem, z dojrzewaniem. Także tutaj znajdzie sobie dawkę optymizmu w kwestiach dotyczących dzieci. Jeżeli jesteśmy akurat w trudnej sytuacji związanej z miłością, czyli rozstanie, zdrada, jakieś wątpliwości, samotność, no to tutaj znajdziemy sobie taką właśnie, mówię, dawkę optymizmu, czy taki balsam dla tego naszego serca w tym rozdziale. Natomiast rozdział o życiu to jest rozdział, w którym są różnego rodzaju refleksje właśnie na temat tego, intencji naszego życia, jak ją odnaleźć, po co ona nam w ogóle jest, tak? Po co ja tutaj jestem? Takie pierwsze pytanie, które sobie każdy zadaje. I wiele różnych refleksji dotyczących właśnie takiej naszej codzienności, ale również tych trudnych zdarzeń w życiu.
1: Ja mam wrażenie, że to jest taka książka, którą oczywiście możemy przeczytać od dechy do dechy za jednym zamachem, że tak powiem, ale to jest taka książka, którą chyba warto mieć na półce i właśnie w takich trudnych sytuacjach otworzyć sobie spis treści, spojrzeć na rozdział miłość i na przykład właśnie wybrać miłość, egoizm i poświęcenie. Na przykład, prawda? I tam znaleźć sobie odpowiedź na nurtujące nas pytania. Czyli to jest taki trochę poradnik, prawda? Jak sobie poradzić z tym pesymizmem? Przełożyć to na optymizm?
2: To jest, może być poradnik, ale nie na zasadzie zrób to i to, tylko to są konkretne przykłady z mojego życia.
1: Spójrz, jak ja to przeszłam.
2: Tak, ja sobie w ten sposób z tym poradziłam i z perspektywy czasu jestem wdzięczna za to, bo to i to. Tego się nauczyłam, takiej siły mi to dodało i myślę, że to jest taki praktyczny poradnik. Taki balsam dla zbolałego serca czasami, na takie chwile trudne, ale też jest sporo dowcipnych, bardzo takich humorystycznych sytuacji. Także to nie jest tylko zbiór tragedii, a wręcz przeciwnie.
1: Da się na pewno dostrzec światło w ciemności. Prawda?
2: O tak, to właśnie mam nadzieję, że każdy z tych opowiadań jest takim światełkiem w danej sytuacji. Tak, jeżeli ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji, przeczyta ten rozdział, przeczyta sobie tą listę wdzięczności i po przeczytaniu tego wszystkiego mam nadzieję, że zaświeci mu się to światełko i myśli sobie, no tak, no ja też coś jestem w stanie z tego fajnego, dobrego, pozytywnego wynieść i będę patrzeć z optymizmem.
1: Jeszcze zatrzymam się przy tej liście wdzięczności. Okej, okay, możemy dziękować za fajne momenty w ciągu dnia, możemy dziękować za fajną rozmowę, za fajne spotkanie, za chwilę odpoczynku i inne rzeczy, ale chyba ciężko jest dziękować za coś sobie samemu.
2: Tak.
1: To jest taki etap, który chyba musimy po prostu pokonać, prawda? Ścianę, którą musimy przebić, żeby móc podziękować sobie.
2: Tak. Ja bardzo często mówię o wdzięczności i na jednym spotkań, podczas jednych z warsztatów, które prowadziłam, pan zapytał mnie, no ale komu ja mam być wdzięczny? I zaskoczył mnie tym pytaniem, dlatego że nie sądziłam, że to jest problem, że ludziom się wydaje, że wdzięczność to musimy być wdzięczni komuś. Czyli ja nie mogę być wdzięczna za to, że nie wiem, zrobiłam sobie dobrą kawę, albo nie mogę być wdzięczna za to, że spadł deszcz, bo wtedy nie mam tej osoby, której mogę być wdzięczna, a ja muszę być wdzięczna komuś. To jest pewnego rodzaju przymus. A my jesteśmy, myślę, uczeni tego, jako dziecko również, bądź wdzięczna swoim rodzicom, tak, bez względu na to, jacy są, ale musisz być wdzięczna.
1: Kulturowa,
2: tak?
1: Prawda? Rodzicom, kulturowa, Bogu,
2: nauczycielom, religii, nauczycielowi, dyrektorowi, przełożonemu, zanosimy kwiatek, czekoladki, tak?
1: Lekarzowi,
2: tak. Ta wdzięczność, która wynika z takiej pewnej hierarchii. My jesteśmy niżej, ten ktoś jest wyżej, my jesteśmy zależni od tej osoby, więc powinniśmy być wdzięczni. Ja mam takie podejście do wdzięczności, jeżeli mi ktoś na przykład mówi, że o wiesz, no bo te dwoje dzieci to powinny być wdzięczne za to czy za to, to mnie po prostu szlak trafia. Dlatego, że jeżeli ja coś robię dla kogoś, to robię to dlatego, że chcę, a nie dlatego, że oczekuję wdzięczności. To jest wtedy taki handel wymienny, tak? A ja to robię bezwarunkowo. Wobec tego to nie o taką wdzięczność chodzi. To bardziej chodzi o wdzięczność na zasadzie akceptacji, zachwytu i takiego poczucia szczęścia, radości. I to ma swoje uzasadnienie też w nauce, dlatego że kiedy czujemy wdzięczność, wydzielamy serotoninę i dopaminę, które są nazywane hormonami szczęścia, czyli dokładnie to samo robią antydepresanty, tak? To jest, ja mówię, że poczucie wdzięczności jest takim w 100% naturalnym antydepresantem.
1: Domowy lek.
2: Tak, tylko że to nie jest coś takiego, że na siłę musimy się zmusić do tego i mówimy czy piszemy te nasze wdzięczności, ale w głębi duszy czujemy wielką niesprawiedliwość, złość i poczucie krzywdy. No to nie zadziała, tak? To nie zadziała, dlatego tą wdzięczność trzeba naprawdę czuć w głębi serca i całą duszą i całym swoim ciałem. I dlatego zaczynamy od tych malutkich rzeczy, czyli jeżeli czujemy ogromną wściekłość na byłego męża, czy żonę, czy na swoje dzieci, czy na rodziców, czy na swojego szefa, który nas zwolnił, czy czujemy jakąś wielką złość, no to nie możemy zacząć od tego, że dobrze, od tej pory to będę wdzięczna za to, że ten... I tutaj tak długa litania, niecenzuralna. Tylko zaczynamy od tego, co się dzieje teraz tutaj, za co w tej chwili mogę być wdzięczna, tak? Jakiś drobiazg, naprawdę. Coś fajnego, drobnego. A jeżeli nic takiego nie jestem w stanie wymyśleć, to mogę sobie to zrobić. Mogę sobie zrobić dobrą kawę i być wdzięczna za to, że tą kawę mogłam wypić, tak? Mogę ją wypić na świeżym powietrzu, wtedy będę podwójnie wdzięczna. Także tu chodzi o tego typu wdzięczność.
1: A czy to jest tak, Agato, że kompletnie powinniśmy odrzucić od siebie takie myśli, że coś nam nie wychodzi, że mamy jakieś niepowodzenia?
2: Ależ skąd? To nie chodzi o to, żeby negować negatywne zdarzenia i jak ja to piszę w książce, mówić, że pada deszcz, kiedy ktoś pluje nam w twarz. Chodzi bardziej o stwierdzenie, że tak, na przykład tak, mam depresję, jestem chora, zdaję sobie z tego sprawę, akceptuję to i w momencie tym, kiedy ja mówię to, że jestem chora i akceptuję, to czuję, jak odpuszczam całą tą złość swoją, całe to napięcie, że ja muszę z tym walczyć w jakiś sposób. I w momencie jest, w psychologii jest 5 etapów żałoby, ja mówię, że jest 6. Po pierwsze jest wyparcie, potem mamy złość, potem mamy targowanie, smutek, łamany przez depresję właśnie, potem jest akceptacja, ale akceptacja to jest czasami taka trochę związana z rezygnacją.
1: Natomiast, dobra, akceptuję,
2: tak, akceptuję,
1: jest, tak
2: trudno,
1: jest.
2: Mam pecha, nic mi się już dobrego w tym życiu więcej nie wydarzy, trudno, muszę dotrwać, tak? To nie tak o akceptację chodzi, bo mówię, tym ostatnim etapem to jest ta wdzięczność i to jest tak naprawdę ten moment, w którym możemy zacząć czerpać z tego, co nam się wydarzyło. To jest chyba taki najważniejszy moment. To jest moment, kiedy ja nie muszę wypierać tego, że coś złego mi się przydarza. Ja nie muszę wypierać tego, że jestem smutna. Ja nie muszę wypierać tego, że jestem chora. Ja nie muszę wypierać tego, że moje dzieci mają problemy w szkole. Ja nie muszę tego wypierać, że moje dziecko miało, nie wiem, jakąś, czy mój rodzic, czy ktoś bliski miał przykrą diagnozę. Ja mogę to przyjąć na klatę z pełną akceptacją i z takim przeświadczeniem, że pomimo tego, że to będzie trudne albo jest trudne, to znajdą się również takie aspekty tego trudnego zdarzenia, które pomimo tego będą dla nas dobre. I teraz tutaj zawsze rodzi się wielki konflikt. No jak możesz powiedzieć, że choroba mojego dziecka jest dla mnie dobra, tak? To jest w ogóle skandal i jak ja w ogóle mogę? I faktycznie, gdyby ktoś mi powiedział 11, już prawie 12 lat temu, kiedy urodził się mój syn z zespołem Downa, że ja mam to uznać za coś dobrego, to nie wiem, czy by nie doszło do jakichś rękoczynów z mojej strony. To jest coś, do czego się dojrzewa. Ja mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że pomimo tego, że oczywiście chciałabym, żeby mój syn był zdrowy, zaraz już słyszę tych, którzy mówią, że zespół Downa nie jest chorobą, żeby był taki jak inne dzieci, to ja go akceptuję w pełni takim, jaki jest. Nie staram się z niego zrobić kogoś innego, chociaż robiłam to przez parę lat. I dzisiaj mogę być wdzięczna za to, że on się urodził, ponieważ to był punkt zwrotny w moim życiu. Jeden z dwóch najtrudniejszych. Ja mówię, moje życie wywróciło się do góry nogami 2 razy po to, żebym mogła stanąć na własnych stopach i ruszyć w swoją stronę, swoją własną drogą. I to był ten pierwszy raz. I chociaż życie z Krystianem nie jest łatwe i ja nie będę tutaj mydliła oczu, że to jest w ogóle ach i och i wielka miłość i tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy. Nie, jest bardzo wiele trudnych sytuacji, ale on jest niesamowitym nauczycielem tego chociażby modnego teraz tu i teraz, tak? To jest osoba, która nie wybiega w przyszłość i nie rozczula się nad przeszłością. On żyje tu i teraz i od niego naprawdę można się uczyć tego tu i teraz w 100%. Jest jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy i ja nie neguję tego, że są trudne i przykre sytuacje, że czasami się wstydzę różnych zdarzeń i że czasami jest mi ciężko, że czasami nie mam siły, ale jest to częścią życia, tak? My trochę mamy takie tendencje, że jak sobie wyobrażamy, że chcę być szczęśliwa, czyli bogata, piękna i że nic nie będzie dolegać ani mnie, ani moim bliskim, i będą tylko same przyjemne rzeczy się w moim życiu działy. Ale to tak nie wygląda. Po prostu życie ma wszystkie odcienie tęczy i ono jest zarówno czasami radosne, czasami bolesne. I takie jest. I to jest okej. Okay. I ze wszystkiego możemy czerpać jakąś tam siłę, wiedzę, naukę. Ja mówię, że każde takie bolesne zdarzenie powoduje chaos w naszym życiu, a z
1: chaosu rodzi się nowe.
2: A z chaosu rodzi się nowe, dokładnie. To są takie drzwi, przez które przechodzimy na następny poziom życia.
1: Mhm. Ja myślę, że mógłbym cię pytać o optymizm jeszcze bardzo długo, ale wydaje mi się, że twoja historia, twoje życie jest idealnym przykładem na to, jak można być optymistą. I ten przykład i o tym twoim życiu przeczytamy właśnie w najnowszej książce Agata Komorowska, Optymizm mimo wszystko. No i bardzo ważna adnotacja, porcja optymizmu na każdą okazję. Polecam bardzo serdecznie i zachęcam do zajrzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę, Agata Komorowska.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Melo.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.